czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: 9 października, piątek, przed mikrofonem Christian Lis. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych. Światowy Dzień Jaja, Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. No, Światowy Dzień Jaja, no a w pogodzie też tak trochę pod tym tematem, dlatego że dzisiaj spadek temperatury. I to nie są żadne żarty. Do 15 stopni zaledwie mają wskazać krakowskie termometry. Może przelotnie popadać. Ciśnienie jest na niskim poziomie, więc poranna kawka się przyda.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Premier zapowiada codzienne patrole przy szkołach. Służby badają wątek internetowego wyzwania. To po atakach w placówkach na Mazowszu, które były głównym tematem pilnej rządowej narady. Nastoletni napastnicy z użyciem ostrych narzędzi zaatakowali w środę w Ostrołęce i wczoraj pod Wyszkowem. Służby poinformowały też o udaremnionym ataku w sierpcu. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Premier Donald Tusk mówi o sytuacji nadzwyczajnej, bo sprawca tragedii pod Wyszkowem miał kask z kamerką. Pojawiają się nieoficjalne informacje o internetowym wyzwaniu. To jest teraz badane. Żeby powstrzymać ewentualnych naśladowców, przy szkołach pojawi się więcej patroli.
3: Proszę, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Jesteśmy gotowi do działania, mówi Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona.
2: W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała lekcje we wszystkich szkołach. Placówki wrócą do normalnego funkcjonowania dopiero po weekendzie.
1: Przypomnijmy, pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby, w tym śmiertelnie 37-letnią woźną. W szkole w Ostrołęce napastnik ranił 9 osób. W nocy w kopalni węgla kamiennego Budryk w Ornontowicach na Śląsku doszło do podziemnego wstrząsu. Jak ustalił nasz reporter, służby zareagowały błyskawicznie. Pracowników ewakuowano na powierzchnię. Wydobycie na jednej ze ścian jest teraz wstrzymane. W Tatrach mocno wieje. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Ratownicy Topru odradzają wyjście w górę.
5: Wysoko w górach ten wiatr jest w stanie

0: dmuchnąć turystę w przepaść, może zaburzyć jego równowagę. Też odradzamy wycieczki na tych szlakach niżej położonych. W dolinach mogą łamać się gałęzie, mogą łamać się drzewa, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo.
1: Mówił Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru. Według prognoz po Halnym nadejdzie załamanie pogody. Na Podhalu pojawi się deszcz, a w wyższych partiach gór możliwe opady śniegu.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
1: Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens, z którą dwukrotnie wcześniej wygrała bez straty seta. Początek dzisiejszego spotkania o 13:00. Zwyciężyni zagra w półfinale z lepszą z pary Qin Wenzhen, Elina Svitolina. Znakomity mecz piłkarzy ręcznych Wisły Płock w Lidze Mistrzów wygrała na wyjeździe z Wardarem Skopje 32-26. Po trzech kolejkach rundy wstępnej Ligi Mistrzów Wisła ma na koncie 4 punkty, tyle samo co Nantes i Melsungen.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dotrwaliśmy jakoś.
6: Nie wierzę, że to już.
5: A już.
6: Nie wierzę, że to już.
5: Wyobraźcie sobie, co się będzie działo za 8 godzin. Za 8 godzin już będziesz witał się z kapciami, z gazetką, z pilotkiem.
6: Za 8 godzin będzie godzina 14, dobrze mówię?
5: No tak, ja to tak...
6: W zasadzie mówię. Dla nas, mój drogi, to w piżamka, paciorek i spać już o 14.
5: Tak, o 14.
6: No tak.
5: W piątek, nie naciągniesz tego czasu weekendowego, proszę cię.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Tak mówią o tej zmianie czasu dwa razy na rok, a zmiana czasu jest w każdy piątek. Się przedstawiamy.

0: Pani Bledka w Radiu SK2, 8 minut po 6.
1: Nie są okrągłe, są owalne. Ale, są ale, skorupka.
0: Ale dobre.
1: A czasami tak. Mogą być twarde albo miękkie.
0: Pożyteczne.
1: Pożyteczne, tak. Oczywiście, że tak.
0: Tyle mają w sobie składników.
1: Odżywczych. Tak.
0: Mineralnych.
1: Można do nich dodać majonez, a można zjeść na sucho.
0: A można zrobić omlet.
1: Na przykład. O czym mowa?
0: O jajach.
1: Oczywiście,
0: o
1: że
0: jajach.
1: Tak.
0: Jaja. Dzisiaj w kalendarzu.
1: Czym byłby świat bez jaj?
0: Światowy Dzień Jaja. Dobrze się składa, bo będziemy mieli kulinarnego gościa przecież dzisiaj w programie. Daria Ładocha do nas spadnie.
1: Ciekawe, czy z jajami.
0: Bądźcie czujni. To jest kobieta z jajami, to tak. Na pewno. Po tych programach, które już z Darią mieliśmy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest kobieta z jajami.
1: Tak. Pytanie teraz, czy ugotowała je na twardo, czy na miękko? Bo jak na miękko, no to musi przyjechać szybciej.
0: Może taka bitwa. Daj na dziś. Ale dobra, pomyślimy
1: zobaczymy.
0: Jeszcze.
1: Zobaczymy. Miękkie. Tak, dobra, dobra, zobaczymy.
0: Na razie skupmy się na tym, że takie święto w kalendarzu przypada na 9 października, Światowy Dzień Jaja. Więc my pomyśleliśmy, my też jesteśmy jajcarze trochę, nie? Czasami tak komuś na odpust, na przykład gdzieś tam petardą, nie? Gdzieś koło nogi. Czy
1: za parkoczyk można pociągnąć dziewczynę, prawda?
0: Tak, żeby kapiszonem, puch.
1: Na przykład.
0: No,
1: można sobie pojajcować, więc dzisiaj w Radiu SK2 będziemy jajcować. Jajcowanie o poranku brzmi to zachęcająco, więc zapraszamy was, 7268268268.
0: Już tłumaczymy, do czego was zapraszamy na Messenger, albo żeby zadzwonić do nas. Skoro jest Światowy Dzień Jaja, to jakby chcielibyśmy, żebyście zrobili na antenie jajca, tak. Czyli opowiadamy sobie najlepsze żarty, jakie słyszeliśmy.
1: To może być suchy żart, to może być mokry żart, to może być historia ze śmieszną puentą. Dlaczego by nie?
0: Ale wiesz, że powinniśmy zacząć. A ja cię znam i wiem, że masz kilka w zanadrzu.
1: Mam, tylko nie wiem, czy są przyzwoite.
0: Ale to daj taki najbardziej przyzwoity.
1: Najbardziej przyzwoity?
0: Ale śmieszny.
1: Ojejku, to też się, żeś mi teraz zaskoczył.
0: No daj ten okuliście, ja go lubię.
1: No tak?
0: No ja
1: to lecimy to.
0: No.
1: Drodzy państwo, ginekolog patrzy w oczy, a powinien?
0: Okulista.
2: SK2.
0: No, to jest śmieszne.
1: Poszło.
0: Także spaliłem ci go, przepraszam.
1: No.
0: Przepraszam, bo to miał być, miałem powiedzieć, że jestem ginekologu, nie?
1: Spalone jaja też są dobre.
0: A powiedziałem, że okuliście.
1: 7268268826 albo Messenger. Zapraszamy, dzisiaj robimy sobie jaja o poranku.

0: 19 minut po 6. Tu SK2, tu 100% polskiej muzy i dzisiaj jajca na antenie. Praktycznie same jajca. Opowiadamy sobie żarciki. Takie.
1: Fajnie, że dzwonicie w tej sprawie. Prosimy.
0: Tak, Szymek, słuchamy.
2: Jak już zaczęliście z lekarzami, no to ja powiem, jak się żegnają z lekarzem.
0: Lekarze jak się żegnają?
2: Tak.
0: Okej.
2: Okay. Okulista, aha, do widzenia. No. Laryngolog do usłyszenia. Aha. A ginekolog...
1: Nie mów tego.
2: Jeszcze do pani zajrzę.
1: A, powiedział. No dobra, poszło. Dzięki, Szymek.
0: Ale to znałeś ten żart, tak? Że powiedziałeś mu, nie mów tego.
1: Ja już w połowie wiedziałem, co tam, jak to się skończy.
0: Okej. Ale to nie, no, zazwyczaj się, jak jest dobry ginekolog, to zazwyczaj dobrze się kończy wszystko. Ważne, żeby było zdrowie, nie?
1: Tak, a jak jest ginekolog pilot, to co?
0: To... Może? Nie, chcesz to powiedzieć też? Na pewno?
1: Dlaczego nie?
0: No to jak jest ginekolog, który jest pilotem, bo była taka sytuacja, był taki rekordzista. Był pilot samolotu, który bardzo dużo latał i on był ginekologiem, rzucił karierę ginekologa, żeby
1: przelecieć pół świata.
0: Tak, no właśnie. SK2.
1: I to jest autentyk.
0: Ale to jest autentyk akurat.
1: To jest autentyk.
0: Autentyk.
1: Sprzed 2 lat. Tak. Świeżynka.
0: Tak. Pamiętam, jak mówiliśmy o tym na antenie. 20 minut po 6, 726-826-826 lub Messenger. Jeśli macie jakiś fajny żart, który można opublikować na antenie, zapraszamy.
1: Kolejne z

0: Piątek to wszyscy, nawet niekoniecznie święci mają. Bal, 26 minut po 6. Dzisiaj zaczynamy przecież weekend. My przeglądamy sobie specjalnie dla was internet samego rana, żeby wiedzieć, jak to nie jesteśmy nowocześni na tym świecie.
1: Dzisiaj oczywiście w Radiu SK2 PKP, ale to później. Na razie pociągi. Amerykańska firma Metra testuje pociągi elektryczne zasilane czym? Bateriami litonowo-jonowymi, które nie wymagają tradycyjnej sieci trakcyjnej, czyli bez kabli będą jeździli na baterii.
0: Litonowo-jonowe?
1: Litonowo-jonowe.
0: No, nowy typ baterii. Nie, oczywiście chodzi o pociągi na baterie, ale nie wiem, czy to taka nowoczesność. My to już w Polsce w takim razie o wiele dawniej byliśmy nowocześni.
1: Kiedy?
0: W Polsce w latach 90. Przypomnij sobie, kolejka na baterie była w co czwartym polskim domu.
2: SK2.
1: Ciekawe, czy tą też dostaniemy na

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Chcesz mieć ciepły i cichy dom? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej poddasza, ścian i podłóg kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne izolacje budowlane i techniczne marki Izover. Centrum Budowlane Attic. Kraków Zawiła 50.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: I po reklamie.
2: Od dziś wielkie zmiany na węźle Grembałów. Drogowcy otwierają nowe łącznice na S7C i kilkusetmetrowy odcinek pod rondem, co ma przyspieszyć przejazd między Nową Hutą a Mistrzejowicami. Wjazd od Łowińskiego już tylko jednokierunkowy, więc nie ma co jechać tamtędy na pamięć. Dzisiaj w Krakowie zaledwie 15 stopni. Tyle ma być w najcieplejszym momencie dnia. Na weekend wcale nie jakoś dużo więcej. Sobota i niedziela z mniej więcej 16.
3: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Kolejny atak Rosji na Ukrainę blisko polskiej granicy. W nocy Polska poderwała myśliwca, mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. Samoloty wróciły już do baz, nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy drożej niż wczoraj. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy poszły w górę. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90, a za diesla 7,82. Piotr Zieliński nagrodzony na gali Premio Gentleman. To wydarzenie promujące postawy fair play w świecie futbolu. Reprezentant Polski zdobył statuetkę za najpiękniejszego gola poprzedniego sezonu w Interze Mediolan.

0: A, że to już, tak od razu, z grubej rury. Padło, no to trzeba, jak jest A, to trzeba powiedzieć B, przesuwamy się w czasie. To jest pora na kącik odkurzający w Radiu SK2, 6:37.
1: Tak, dzisiaj dużo literek będzie.
0: Będzie dużo literek, ale najpierw cyferki, jest 2016, a news z 2004. Zdaniem amerykańskich i francuskich mediów, Aleksander Kwaśniewski to jeden z trzech najpoważniejszych pretendentów do funkcji sekretarza generalnego ONZ. Polski prezydent miałby być wspólnym kandydatem państw Europy Środkowo-Wschodniej, pisało Życie Warszawy 9 października 2004 roku.
1: No i co wiemy dzisiaj? No dzisiaj wiemy, że pan prezydent tej funkcji nie objął. A dlaczego? No bo być może źle wybrał dla siebie skrót. Kwaśniewski wybrał ONZ, w ONZ-cie kariery nie zrobił, a Chylińska w ONA już tak? SK2.
0: I to teraz.
1: Zobaczcie, jaką karierę zrobiła. Znaczy, posłuchajcie.
0: Jakby Kwaśniewski w ONZ zrobił taką karierę jak Chylińska w ONA, to do tej pory by się o tym mówiło i w radiu by piosenki były grupy ONZ.
1: Nie byłoby śpiewane
0: tylko wczoraj.
1: Ka
0: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

0: 11 minut zostało nam do godziny 7. Ewa Farna za nami, za chwilę grupa Perfect. Dzisiaj dzień jaja.
1: A właśnie, wiesz, to są jakieś jaja. I byłem przed chwilą, przechodziłem koło windy.
0: Bez jaj.
1: Naprawdę. Naprawdę.
0: Naprawdę przechodziłeś koło windy.
1: Naprawdę przechodziłem koło windy i na windzie wyskoczyła cyferka 8, że niby winda jest na 8 piętrze w 4-piętrowym budynku.
0: No to są jakieś jaja.
1: Tak, dostaliśmy 4 piętra w gratisie.
0: Dobra, tak właśnie życie nam pokazuje, że jest Światowy Dzień Jaja. Dzisiaj sobie żartujemy na antenie i przyjmujemy wasze żarty. Jeśli jakieś ostatnio usłyszeliście i chcielibyście się nimi pochwalić na antenie, to zapraszamy, tak jak Ola to poczyniła na Facebooku.
2: Cześć, kochani. Taki sucharek z wczorajszego dnia, który mi utkwił w głowie. Mianowicie, dlaczego żyrafa ma taką długą szyję? Ponieważ śmierdzą jej kopytka. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu na twarzy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy czule, ściskamy.
1: No.
0: No, widzisz, jacy my jesteśmy porządni obywatele, porządni mężczyźni.
1: Ola jest jak żaba. Zakumała, o co chodzi w dzisiejszym temacie. SK2 726-826-826 albo Messenger. Kolejne suchary w dzień jaja przyjmujemy, prosimy.
0: A my mamy krótkie szyje, czyli chyba okej, jesteśmy, nie?

0: Wściemnia się po siódmej. I co chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć to, że poniedziałek był, wtorek był, środa była, czwartek był.
1: Tak, no. Czwartek był. I w piątek być może ktoś tą stówę zgarnie.
0: No chciałbym bardzo.
1: Ej, posłuchajcie, no mamy tą stówę, chcemy ją oddać. Dajcie znać, jeżeli chcecie zagrać Wściemnia się 7268 26 26 albo Messenger. SK

0: promocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
10: Przed mikrofonem Krystian Lis. Dziś w Krakowie raczej nie powinno padać, ale wiatr będzie się dawać we znaki. I nawet jeżeli na termometrach zobaczymy około 14 stopni, to odczuwalna temperatura będzie niższa. Już teraz dosyć silnie wieje, więc warto się cieplej opatulić, jeżeli gdzieś wychodzimy. Chmury będą się pojawiać, ale jak mówię, parasol raczej się nie przyda. Jutro ma być do 17 stopni i przelotne opady deszczu. W niedzielę 16 i słonecznie.
11: Minęła 7 News SK2, Anna Łobocka. Dziś sąd zdecyduje o przeszłości 15-letniego nożownika z Podwyżkowa. Nastolatek wczoraj zaatakował w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny. Ranił 3 osoby. 37-letnia woźna nie przeżyła. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co dalej z 15-latkiem?
12: Nożownik noc spędził w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Wcześniej został przesłuchany przez policjantów. Pobrano mu też krew do badań. O jego przeszłości dziś zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
13: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
12: Mówił mi sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Lokalna społeczność jest wstrząśnięta tą tragedią. Woźna pani Daria osierociła 2 dzieci.
14: Jeden przedszkolaczek, a drugi do drugiej klasy.
15: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
16: Ja tak mówię.

0: że po prostu myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
1: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
2: Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek właśnie tego wyzwania. W studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, w związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
3: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
4: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
3: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
2: Teraz Kielce i akt wandalizmu w samym centrum miasta. Ktoś zniszczył słynne lustro w chodniku za blisko 90 tysięcy złotych.
5: Eksces, wandalizm.
6: No zbytnio mnie to nie interesuje, no nie, ale nieźle, nieźle.
7: Nie popieram wandalizmu, to jest coś strasznego. Ktoś coś robił, zbudował, a któryś ktoś przyjdzie i zniszczy. To coś to nie tak.
2: Sprawcy teraz szuka policja. Kluczowe mogą być nagrania z monitoringu.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
2: Dziś początek 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw o 18:00 wieczysta zagra u siebie z Wisłą Płock. Później ostatni w tabeli Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice.
11: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. Musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty.
2: Mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Ciekawie zapowiada się jutrzejsze spotkanie Jagiellonii z Górnikiem. Z kolei w niedzielę Legia zmierzy się z Wisłą Kraków.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 7:04. Ja trochę nie rozumiem tego lustra w chodniku, o którym słuchaliśmy w newsach.
13: Dlaczego?
12: No, w sensie jak?
13: No normalnie, ktoś w lustro do chodnika.
12: Zamiast jednej płytki chodnikowej jest tak, lustro, tak. A jak jakaś kobieta idzie w spódniczce na przykład,
13: no, to wtedy jest podejrzana.
12: No to... No,
13: nie mówię, że jest
12: jakiś zazdrosny chłopak
13: tak.
12: Rozwalił to lustro.
13: On też jest wtedy podejrzany.
10: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
12: To artysta? To się nazywa ten, co zrobił to lustro?

0: zanim zmienimy czas na zimowy, to coraz bliżej tej siódmej jeszcze świat będzie wyglądał nocą. A później już znowu o siódmej będzie widno, ale też tylko na chwilę. Ale o zmianie czasu może jeszcze dziś powiemy. 12 minut po siódmej, Demono za nami, za chwilę Sylwia Grzeszczak. Dzisiaj jajcujemy na antenie, bo dziś jest Światowy Dzień Jaja.
1: No oczywiście, że tak. I te żarty przyjmujemy również od was, ale żeby was zachęcić do tego, to ja najpierw swój żart opowiem.
0: No.
1: Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: Co jest jeszcze
1: raz? Jaki jest magik, kiedy straci... Tak, bo tam jest ky, tak mi się pomógł tego. Jaki jest magik, kiedy straci pracę?
0: No,
1: jaki jest?
0: No, zaczarowany. No.
1: Rozczarowany.
0: A, rozczarowany. No, widzisz, nie wpadłem na to.
1: 7268266.
0: Ten poziom żartu przyjmujemy. Jesteście niesamowici. Dużo tego. Głos oddajemy wam.
2: Co robi grabarz? Częstochowa.
3: Jaki sen ma kafelkarz? Płytki.
4: Co mówi pociąg w lumpeksie? Ciuch, ciuch.
5: No cześć, ile zębów ma dentysta? Stomatologiczne, pozdrawiam.
6: Pod jakim drzewem siedzi zając, jak pada deszcz? Pod mokrym.
7: Co robi leń przy stole? Jeleń.
8: Jak się nazywa auto do przewozu czterech dzików? Fordzik.
9: SK2

0: wszystko jest już niczym.
1: Za niedługo wszystko będzie ze zniczem, bo już listopad będzie. To już coraz bliżej święta, coraz bliżej.
2: Ładnie
1: święta.
2: Się wpisujesz ten dzień jaja, no.
3: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: Ale jajca to czasami takie ściemy różne, nie? I właśnie dzisiaj zadaniem Stanisława, dzień dobry, Stasiu.
4: Siemaneczko.
1: Będzie to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Ściemniać może Jarząbek, ściemniać może Wajda, ale ściemniać możemy też obydwaj. Zawsze jedna ściema musi być, mogą być dwie ściemy, ale dwóch nigdy nie może być.
2: Okej?
4: No dobrze.
1: No dobrze. I teraz, jeśli odgadniesz, gdzie jest ściema, no to stuwa leci do ciebie.
2: Jeżeli nie odgadniesz, tak to coś innego poleci.
1: Masz na to 3 sekundy mniej więcej, no to dobra, zaczynamy.
2: Gotowyś?
4: No dawaj.
2: Dobra, to lecimy. Jarząbek mówi tak. Głównym pożywieniem niedźwiedzia polarnego są pingwiny.
1: Wajda mówi tak. Marchewki były pierwotnie fioletowe. Kto ściemnia?
2: Szybko.
1: Dwóch.
4: Przecież to jaja, dzień jaja dzisiaj jest.
1: Dobra,
4: Saki, dzień jaja dzisiaj.
2: No, słuchaj, oczywiście, że dzień jaja.
1: Marchewki były pierwotnie fioletowe. Ja mówiłem prawdę.
2: Tak jest.
4: Pomarańczowa
2: marchewka powstała dopiero na przełomie XVI i XVII wieku w Holandii.
1: A tutaj taka atrakcja, innowacja. Niedźwiedź polarny nie je pingwinów, gdyż albowiem ponieważ...
2: Żyją na przeciwległych biegunach. Jeden żyje na Arktyce, a drugi na Antarktydzie.
1: Czyli tutaj ściemę trafiłeś, ale tej drugiej nie trafiłeś, bo druga nie była ściemą, tylko druga była prawda.
2: Stachu, lecą do ciebie prezenty pocieszenia.
4: Jajcujemy.
1: Pewnie, no, że oczywiście. Tak. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia. Nie udało się w tym tygodniu. W przyszłym tygodniu czekamy, aż ktoś w końcu zgarnie od nas kasiorę. No bardzo byśmy chcieli ją rozdać.
2: Bo nam się podrzeb.
1: Trzeba mieć szeroko pojętą wiedzę albo dobrze strzelać.
2: Tak jest.

0: 24 minuty po godzinie 7 w Radiu SK2 się zastanawiamy nad tym PKP, które za niedługo też na naszej antenie, bo dzisiaj bardzo słuchaczowy program nam się zrobił.
1: Zaraz będziecie pozdrawiali, więc przygotujcie telefony.
0: Przygotujcie się, po prostu będzie jeszcze PKP przed 8, ale teraz jak ktoś w sumie... Nie, PKP jest okej, okay, bo jak ktoś w sumie nie chce wydawać na paliwo, to w pociąg może wsiąść i będzie okej, okay, no bo to paliwo teraz takie drogie, a są badania. Ibris przeprowadził badania na zlecenie Rzeczpospolitej, w którym na pytanie, kto pani, pana zdaniem w największym stopniu odpowiada za wzrost cen paliw, to większość ludzi odpowiadała Donald Trump.
1: Ale 25% respondentów twierdzi, że za wysokie ceny benzyny odpowiada z kolei Donald Tusk.
0: Tak czy inaczej, za drożyzną stoi jakiś Donald.
1: Powinni zakazać tego imienia.
2: SK2 100% polskich.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
5: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: I po reklamie.
11: Kierowcy, uwaga na niedzielę. Przed nami Krakowia Półmaraton Królewski i potężne zmiany w ruchu od rana. Zamknięta będzie ulica Lema, Aleja Pokoju, Centrum wokół Rynku oraz wschodnia jezdnia Mostu Dębnickiego i Alei Trzech Wieszczów. Jeśli planujecie podróż autem między 8.30 a 14.00, koniecznie sprawdźcie wcześniejsze objazdy przez Most Zwierzyniecki lub Kotlarski. Te utrudnienia w niedzielę. Dzisiaj w Krakowie wiatr będzie dawać się we znaki i będzie obniżał odczuwalną temperaturę. Na termometrach maksymalnie 14 stopni.
12: 7.30 News SK2. Anna Łobocka. Sejm ponownie uchwalił wczoraj ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Poprzednio zawetował prezydent Nawrocki. Według premiera Tuska szybkie przyjęcie przepisów ma ograniczyć mowę nienawiści w sieci. To m.in. w związku z ostatnimi atakami w szkołach, a więcej o tym w newsach o 8.00. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, a kandydują senator KO Monika Piątkowska i radny miejski Łukasz Gibała. Lotniskowiec USS Lincoln wrócił do kraju. Zawinął do portu w San Diego po niemal 11 miesiącach. Jednostka odegrała kluczową rolę w wojnie z Iranem. Podczas misji pojawiły się doniesienia o pogarszających się warunkach na pokładzie.

0: A teraz rączki sprawnie wykręcają numer telefonu 726-826-826, bo rozpoczynamy dzisiejsze PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. To jest czas dla was, żeby pozdrowić kogo tylko chcecie. Proste zasady: jak masz na imię, kogo pozdrawiasz i kim ten ktoś jest dla ciebie. Pierwszy telefon na dzisiaj odbieramy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, a pozdrawia pani Kasia od matematyki.
0: A, pani ma... Będzie dzisiaj klasówka albo kartkówka?
1: Absolutnie, wszystko odwołane.
0: Odwołane wszystko, elegancko. Następny telefon, halo, dzień dobry, słuchamy tu PKP.
2: Dzień dobry, ja się jeszcze mieszka, bo ja mam Natasię, mamę i ciekawków i Natasię i mojego tatę
3: i wszystkich w radioeszkę.
2: I wszystkich radioeszkę.
0: Pięknie, pięknie. Jeden z młodszych słuchaczy. Dziękujemy, ślicznie pozdrawiamy. Kolejny się nie doczekał. Następny telefon 726-826-826. Słuchamy tu PKP.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Konina. Słuchajcie, jeszcze 8 godzin i weekend.
0: No dokładnie, tak tego się trzymajmy.
5: Jak ktoś na idzie, to co?
0: No to jeszcze 16. Halo, dzień dobry, następny telefon, słuchamy.
6: Dzień dobry, Marcin z tej strony. Pozdrawiam moją żonkę Violetkę, no i was tam wszystkich. Studio,
0: dobra.
5: Dzięki bardzo.
0: Daria już, Ładocha już z nami jest, więc dołączyła.
7: Dzień dobry. Ja sama chciałabym zadzwonić w takim razie do radia i powiedzieć wszystkim, że pogoda jesienna, więc też dobrego dnia.
0: No, proszę, i ładnie, tu się ktoś nie doczekał. Następny telefon, słuchamy, tu PKP.
8: Chciałbym pozdrowić swoją panią niemieckiego.
0: Aha.
8: I poprosić o przełożenie kartkówki, bo jest na pierwszej lekcji.
0: Bardzo fajne. No może się uda. Następny telefon. Halo, dzień dobry. PKP, słuchamy.
9: Ja bym chciała pozdrowić moją mamę.
0: Mamę. I tyle?
9: I brata.
0: I całą rodzinę.
5: To duża rodzina.
0: Ale cała rodzina, to brat, mama też się w to zalicza.
5: I jeszcze
0: chyba,
5: cała rodzina.
0: I jeszcze cała rodzina. Dobrze,
5: dziękujemy,
0: pozdrawiamy.
5: Lecimy dalej.
0: Następny telefon. Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Słuchamy, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
10: Pozdrawiam Martynę i Michała, stoję w korku, zaraz będę.
0: Dobra, a Martyna i Michał to znajomi, koledzy, rodzina?
10: Nie, czekają na mnie w pracy, w laboratorium.
0: Z pracy.
5: Kawę pożyć już.
0: Dobrze, czyli chciałaś innymi słowy powiedzieć, że się spóźnisz, rozumiemy. Jeszcze jeden telefon, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, tu Stołówka Dolnej Wielkiej. Pozdrawiam wszystkich pracowników stołówki, którzy pracą i którzy przyjdą do pracy. Całe Radio SK, dziękuję za przesyłkę, która wczoraj dotarła od was.
0: Dzięki.
5: Co tam będzie dzisiaj serwowane szybciutko?
11: No, naleśniki, pierogi... Rybka,
5: I z PKP elegancko. Zrobił się wars, elegancko. No. To już?
0: Już koniec.
5: No to za tydzień.
0: Za tydzień następne PKP. Będzie teraz już przyjazd, a za tydzień będzie odjazd. A my kulinarnie będziemy dalszą część programu prowadzić, bo z nami już Daria. Jeszcze raz dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: I piosenka teraz piękna, Obywatel GC, zróbcie głośniej. W końcu.

0: Daria, to też o tobie piosenka. Wsłuchałaś się? Wsłuchałaś się, czy się nie wsłuchałaś?
1: Nie słuchałam się, bo rozmawiałam o szkołach.
0: No, ale to o szkole też było. O szkole też było. Że jakby cię jakiś kolega z klasy, z podstawówki spotkał, to też by ci powiedział, że jesteś dziś piękniejsza.
1: O, wow.
0: Na pewno, na pewno.
1: Jest, jak ja to lubię przychodzić.
0: 10 minut zostało nam do 8, pora na kącik. Lubisz odgrzewanego kotleta?
1: Ja lubię każdego kotleta.
0: No to my mamy odgrzewane kotlety, newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj.
2: Trochę ale śmierdzi, bo to 2002 rok.
0: Ale nie tego roku, no właśnie, ile? 24 lata temu to się pojawiło. I proszę bardzo, masz tutaj Daria i czytaj.
2: Dobra? Czytaj, co tam wypisali.
1: 50 tysięcy złotych przeznaczonych na emerytury i renty przehulał pewien listonosz. Sąd rejonowy w Żarach w Lubuskiem zadecydował w środę o aresztowaniu malwersanta.
0: Ładnie, 4 to plus, poszło. Siadaj,
2: ładnie. Dobrze, a co dalej pisali? Pisali tak. Listonosz przez tydzień bawił się w towarzystwie dziewczyn w zielonogórskim hotelu. W tym czasie poszukiwała go policja całego regionu i o tym pisała Wirtualna Polska 9 października 2002 roku.
0: Listonosz miał proste zadanie. Roznieść pieniądze. No i co?
1: Przechulał.
2: Nie, no rozeszły się.
1: No jak to?

0: Przydałoby się zagrać też Państwa Miasta dzisiaj, prawda? Nie ma dnia bez Państw Miast, więc dzisiaj też będzie. I to jest pora na zgłoszenia. 726-826-826 to SMS-owo lub poprzez Messengera. Tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać o prezent marzeń o wartości 500 zł.
1: Stało się. Stało się. Niestety dostałem SMS-a od żony, czy tam taką wiadomość, prawda, że wróżka zębuszka nawaliła.
0: Wróżka zębuszka wam w domu nawaliła? Tak. Nie przyniosła kasiory za ząbka?
1: Tak. Tak, niestety.
0: O, nieładnie.
1: Będzie reklamacja.
0: Będzie reklamacja.
1: Wyślę sobie reklamację, tak jest. Ale to jest też dobry punkt wyjścia do tego, że jak się zgłaszać do Państw Miast dzisiaj.
0: Że co u was nawaliło?
1: Tak, pochwalcie się, żeby tylko nie ja był przegrańcem losu.
2: SK2
1: 726-826-826 albo Messenger, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie.
0: Już to mówiłem, Misiu.
1: Tak? SK

0: drugie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
0: Dołącz do

0: za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
3: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: I po reklamie.
9: No niestety nie mam zbyt dobrych wieści pogodowych, bo nam się ochłodziło i dzisiaj maksymalnie termometry w Krakowie wskażą 14 stopni. Odczuwalna temperatura z powodu wiatru może być niższa. Chwile ze słońcem nas czekają, natomiast niewykluczone, że w weekend deszczyk będzie trochę popadywał. Jutro maksymalnie 17 stopni, w niedzielę do 16, a przyszły tydzień mniej więcej z temperaturą na poziomie stopni 15.
10: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Zapowiadał akt przemocy w szkole. Dziś rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka. Miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
11: Na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Policjanci go zatrzymali, znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu.
10: Tymczasem policja dementuje doniesienia o krwawym piątku. Służby poinformowały, że nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. W rejonie szkół w całym kraju trzeba spodziewać się już większej liczby policyjnych patroli. To reakcja na dramatyczne wydarzenia na Mazowszu Podwyżkowym i w Ostrołęce. Przed jedną ze szkół pod Bydgoszczą w miejscowości Białe Błota jest nasz reporter Dawid Olszewski.
12: Od rodziców rano usłyszałem, że policyjne patrole to dobry pomysł. Po serii ataków poczucie bezpieczeństwa w szkołach mocno się zachwiało.
13: Każdy się trochę obawia, no ale nie możemy popadać w jakąś paranoję.
12: Pani widzę odprowadziła dziecko.
13: Przez jakiś czas będę go odprowadzać, bo też dziecko się trochę boi.
12: Rozmawiałem też z policjantami, którzy zapowiadają, że wzmożone patrole mogą pojawić się w rejonie szkół w każdej chwili. Są to zarówno pierwsze patrole, jak i zmotoryzowane. Funkcjonariusze mogą być też nieumundurowani.
14: Nieumundurowani będą mieli na sobie albo żółte kamizelki, albo opaski z napisem policja.
12: Mówi Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy. W szkole, w której teraz jestem, na razie żadne patrolu nie widać.
10: A na serię ataków w szkołach reaguje Sejm. Posłowie przegłosowali ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. To już druga próba wprowadzenia przepisów. Pierwszą ustawę zawetował prezydent. To fikcja, mówił przed głosowaniem sejmowej mównicy szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
15: Pan wicepremier Gawkowski mówi natychmiastowa wykonalność decyzji. Ale natychmiastowa wykonalność decyzji nie oznacza natychmiastowego wydania decyzji. A jeżeli spojrzy się w waszą ustawę, to żeby tę decyzję wydać, potrzeba dni, a właściwie tygodni.
16: Niech pan wraca na krakowskie przedmieście i powie prezydentowi, czas się cofnąć i przeprosić za to, że 9 miesięcy temu nie wprowadzaliśmy ustawy, która dzisiaj dawałaby więcej bezpieczeństwa dla dzieci, rodziców Polski.
10: Odpowiadał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przeciwko ustawie głosowali posłowie Konfederacji. PiS wstrzymał się od głosu.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
10: Prezydent Aleksander Czeferin będzie się ubiegać o kolejną kadencję. Słoweniec nie rzuci więc wyzwania Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Wcześniej publicznie przeciwstawiał się kontrowersyjnym decyzjom prezesa Światowej Federacji Piłkarskiej. Hubert Hurkacz pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Następnym rywalem Polaka będzie Serb Nowak Djokovic.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Daria Ładocha, dzień dobry raz jeszcze.
20: Dzień dobry.

0: Nie wiem, ty nie słyszałaś, bo cię wtedy jeszcze nie było, ale określiliśmy cię mianem dzisiaj kobiety z jajami. Może pasuje, czy nie?
1: Bardzo mi się podoba.
2: Nie pasuje, bo nic nie przyniosła.
0: No dzisiaj akurat...
1: Jak miałam przynieść jajka, skoro tu dużo jajek już jest?
0: No, widzisz?
1: Byku!
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
2: Dużo jajek, nie duże, bo to jest rozmiar taki, wiesz...
0: Sam raz. To są przepiórcze.
1: Ciężko się obiera.
2: Dobre.
1: Ciężko się obiera w słoiku, czy ale słuchajcie.

0: prima balerina w Radiu SK2 to pani Margaret, 10 minut po 8. Co, chciałbyś o wadze opowiedzieć troszeczkę swojej, Jarząbek?
1: Nie, nie? Pana Kima.
0: Bo tak pokazywałeś na brzuszek i nie wiem, o co chodzi.
1: Posłuchajcie, wywiad Korei Południowej poinformował, że przywódca Korei Północnej, czyli tej drugiej, tej złej, ten pan Kim Jong-un, waży 140 kg i zmaga się z ekstremalną otyłością.
0: I teraz pytanie do Darii, ty jesteś specjalistką od dań azjatyckich. Jak myślisz, czego mógł się najeść pan Kim Jong-un, że tak przytył?
2: No nie wiem, może jakiś wietnamski bułeczek bao?
0: Bao?
1: Tak, one są takie kaloryczne, tuczące.
2: No to zależy, ile zjesz, no bo to jest kwestia ilości. No trzeba jeść tyle, ile piąstka, tak? Czyli ten żołądek tyle pomieści. Ale to są różne teorie na ten temat.
0: No to jego piąstka musi być naprawdę duża, że do 140 przy...
2: Dlatego powinien posłuchać jutro mojej audycji, bo będzie o burakach.
0: O burakach? No to pasuje.
1: Ja myślę, mam jeszcze inną teorię. Bo tam, wiecie, tam w tej Korei to brakuje jedzenia. Nie każdy sobie może pozwolić na tyle jedzenia. No. I moja teoria jest taka. Myślę, że pan Kim Jong-un po prostu naczytał się książek o muszkieterach i zaczął jeść jeden za wszystkich. SK2.
0: A wszyscy na jednego pracują.

0: Dzisiaj ktoś przejdzie bez szwanku, a ktoś będzie miał kraksę i nie wygra.
1: Tak. Bo się zderzy
0: z rzeczywistością.
1: Tak, literką.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK.
0: Albo z czym, Daria?
4: Albo z literką.
0: A, tak. Z literką. Dobrze. Dzisiaj Karolina i Paweł, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Przypominamy wam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Daria wam wylosuje literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się na kole pojawi, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Karolina zacznie.
1: Prawo czy w lewo?
5: W lewo.
4: W lewo, o,
1: no, wiesz, która to jest lewo?
4: Tak, w lewo.
0: Zawsze ja... to pytasz, że...
4: Lewo.
0: No, tobie się myli, a ciała, innych pytasz.
1: Chciała w prawo zakręcić.
4: Nie, no. Chciałam prawo, ale poczekaj.
0: Jaka tam literka wypadła?
1: Clown.
4: Joker.
0: Joker, Karolina, wybierasz literę.
5: Oczywiście K.
1: Oczywiście K.
0: No to dobrze, zobaczmy, 20 sekund, oczywiście. Uwaga.
1: Państwo.
5: Kanada.
1: Miasto.
5: Kraków.
1: Znana postać.
5: Karol Wojtyła.
1: Roślina.
5: Kaktus.
1: Kolor.
5: Kremowy.
1: Zawód.
5: Krawiec.
1: Samochód.
5: Korsa.
1: Imię.
5: Opel. Karolina.
0: Oj. Nie, no nie tak źle, bo tylko tego ostatniego bym nie zaliczył.
1: Ja też tego nie zaliczam ostatniego.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karolina, jak się pisze Korsa? Opel Korsa pisze się przez C.
1: No.
0: A co, w sensie Korsa Opel, no bo na K było, powiedziałaś Korsa.
1: Jakbyś powiedziała Kamas, no to jeszcze.
0: No,
5: ale... Kia. No tak.
0: Kia. No, na przykład.
1: Dobra, mamy 6. Na małe
5: autka. No,
0: Karolinka, na szósteczkę jest 6. Dzisiaj to jest i tak dobry wynik. Pawełku, 6 punktów do przebicia, w prawo, w lewo.
6: W lewo.
4: Też w lewo, dobra, też to ja lewo.
0: Tak, ale tak delikatnie się tak, z tym kołem obchodzi Daria, żeby nam nie zepsuć przypadkiem.
4: Bo ja
0: bym
4: wam jakieś drzwi od lodówki.
0: Jaka literka? U otwarte. U otwarte, Paweł, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Urugwaj.
0: Miasto.
6: Ustka.
0: Tytuł filmu.
6: Matko.
0: Matko jest na M.
1: Było wczoraj.
0: Matko jest na M.
1: Było wczoraj. No.
6: Uszlachetnieni.
0: Imię.
6: Urszula.
0: Roślina. No i po czasie. Nawet jakbyś powiedział roślinę, to by była po czasie. Uszlachetnieni. Jest taki film?
1: Nie wiem.
0: Tak gwoli ścisłości, tak bo woli Paweł ścisłości? Masz 4, już możemy powiedzieć, że Karolina ma prezent marzeń.
1: Znaczy, Paweł, byłeś blisko.
4: A jaki jest?
1: Jest film Uszlachetnienie płyt wiórowych i pleśniowych z 1970 roku.
0: Serio, jest taki film?
6: Jest.
0: No dobra, ale samo...
1: Uszlachetnieni nie ma.
0: No. Dobra, no to 2 punkty, Pawełku. Na dwójeczkę dzisiaj zasłużyłeś, to jest dopuszczający na nagrody pocieszenia.
4: Ale dwójka na dzień dobry też jest.
0: Tak,
1: oczywiście, że tak.
0: Tak, no. Wiesz, jest piątek, na spokojnie. Karolina, prezent marzeń leci do ciebie.
5: Juhu!
0: I te brawka, co były, to też dla ciebie, dla Pawełka oczywiście też. Państwa miasta w poniedziałek wracają oczywiście, że po 8.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Ja chciałem powiedzieć, że film Uszlachetnienie płyt wiórowych i pilśniowych nie ma jeszcze zarysu fabuły. A. Trzeba coś wymyślić tak, żeby wióry leciały, nie?
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Oddział zamknięty, tu SK2, 25 po 8. Tak trochę się czujemy, bo tak sobie heheszkujemy poza anteną, jakby u nas rzeczywiście tu w tym studiu dzisiaj się zrobił oddział zamknięty.
1: Bez klamek i bez okien.
0: No, ale za niedługo zrobimy jakby dzień otwarty dla wszystkich, bo będziemy robić kolejną bitwę dań. Pierwotna koncepcja była taka, że dzisiaj jest Światowy Dzień Jaja, więc zrobimy bitwę na jajka.
1: Ale że Daria przyszła, powiedziała, że nie, ja o jajkach to będę za tydzień mówiła.
0: Tak, a jutro w swoim programie Ładocha na pożarcie co będziesz poruszała? Jaki temat?
2: Będziemy rozmawiać o burakach i mało tego, będę miała swój coming out, ponieważ mam zamiar popełnić swoją poezję na temat buraka.
0: Dobra. To ja też zrobię teraz coming out. Raz strąbiłem kogoś na pasach, też jestem burakiem.
1: Czekaj, myślę...
2: Zachowanie tanie jak barszcz, tylko tyle.
1: Poezja z burakiem. Buraku cukrowy.
0: Czy ci nie żal?
1: Tej krowy.
0: Bardzo ładne. Dobra, ale słuchajcie, będzie bitwa dań po 8.30 i coś wymyślimy z burakiem. Jeśli do tej bitwy dań będziecie chcieli dołączyć, no to wtedy trzeba mieć telefon koło siebie. Do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem się zbliżamy do 8.30, za chwilę newsy.
1: I oczywiście zapraszamy nie tylko buraków.

0: emocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
11: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Czujesz rytm? Weź udział w Ruled Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
16: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl. I po reklamie.
17: Dziś od południa mają zacząć się zmiany na węźle Grębałów. Otwierają nowe wjazdy na rondo i ponadkilometrowy odcinek S7 w stronę Nowej Huty. Warto pamiętać, że to wciąż plac budowy. Jedziemy jednym pasem i z ograniczeniem do 40 na godzinę, a kolejne jeszcze większe otwarcia już pod koniec października. Na termometrach w Krakowie dzisiaj nie więcej niż 14 stopni, ale odczuwalną temperaturę będzie obniżać wiatr, który może dawać się we znaki, a dać nie powinno.
18: 8.31 News SK2, Anna Łobocka, zaczynamy od Pruszkowa. Policjanci zatrzymali tam dwóch 15-latków, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób. To już kolejne dziś zatrzymanie w podobnej sprawie. Rano w ręce policji trafił 16-latek ze Szczytna. Nocna prohibicja na terenie całego kraju. Sejm uchwalił wczoraj ustawę. Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić między 22 a 6 rano. Będzie też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Iga Świątek zagra dziś o półfinał turnieju w Pekinie. Polka zmierzy się z Elise Mertens. Początek dzisiejszego spotkania o 13:00.

0: jedziemy sobie do pracy, albo siedzimy w domu, albo może przygotowujemy coś na już weekendowy obiad. Różnie może być, więc pod to wszystko idealnie dzisiaj... Bitwa dań! 726-826-826. Można dzwonić, tylko najpierw posłuchajcie, do czego będzie ta bitwa dotyczyła. Ty masz program, Daria, jutro o burakach, tak?
1: Tak, buraczki, buraczki, tanie jak barsz. Więc myślę sobie, że zadamy pytanie, czy buraczki na ciepło, czy na zimno?
0: No to dobra, do
2: nic
0: bitwy
2: nie sugerujemy
0: dań.
2: Na razie.
0: Zapraszamy, dzwońcie 726-826-826. Zobaczymy, które buraczki dzisiaj wygrają, na ciepło, czy na zimno. Chcemy od was się tego dowiedzieć.
2: Ja od razu... odblokowana, można dzwonić na żywo i dawać swoje głosy.
0: Więc czekam, no na razie nikt nie dzwoni, więc sobie poczekamy, możemy
2: nikt
0: sobie
2: nie lubi
0: pogadać.
2: Buraków. O,
0: ja
2: bez.
0: Powiem, że jestem team zimno. Ty...
1: Ja ciepło.
0: Ciepło, dobra.
2: Też ciepło, ale...
0: Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy, buraczki na ciepło czy na zimno?
3: Buraczki zdecydowanie na zimno, z ziemniakami i z kotletem mielonym.
0: Mój team, dziękuję. Kolejny telefon. Jak te buraczki, słuchamy?
4: Tylko na zimno, tylko na zimno.
2: Nie wierzę, co się dzieje z tym narodem.
0: Następny team, halo, dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry, buraczki zdecydowanie na zimno.
0: Ludzie,
1: no zima
0: pięknie.
1: Jest.
2: Rodzina twoja.
0: Dzięki, następny telefon, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak te buraczki?
6: Znaczy ja zrobię sprawę, czy państwa miasta, czy jest możliwość, żebyście załapali?
0: To nie ten czas, mój drogi.
1: Ja już kręciłam.
0: To w poniedziałek. Następnym razem
2: na
0: proszę
2: ciepło,
0: próbować.
5: Dzień dobry, buraczki na zimno, takie od babci.
0: Na zimno od babci. Dziękujemy. Następny telefon, słuchamy. Buraczki.
7: A zimno.
0: Na zimno.
2: Ludzie, przestańcie dzwonić.
0: Dziękuję. Następny telefon, halo, dzień dobry.
5: Witam, a ja tam powiem szczerze, że takie buraczki malutkie, okrągłe, w zalewie, nie potarte,
0: no.
5: Super, super smaczne to są. Malutkie trzeba zrobić w zalewie i one są później w kuleczkach podawane, no one wtedy są na zimno.
1: No, na zimno,
0: no na zimno, no właśnie, do tego chciałem zmierzać. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy, kolejny telefon, słuchamy, ziemniaczki mówię, buraczki na zimno czy na ciepło?
8: Część buraczki jak najbardziej na zimno.
1: Ale buraki, no nie ma.
0: Ale deklasacja. Czekaj, bo tu się ktoś rozłączył, może ten od ciepłych.
2: To dwa na ciepłych.
1: Ale od ciepłych było, ja
0: halo, dzień dobry, słuchamy. Buraczki na ciepło czy na zimno?
8: Buraczki na ciepło ze staruszkami.
1: No, bardzo porządny,
2: super.
1: Przystojny pan
2: dobra,
1: zadzwonił.
2: Dobra, powiedz to jeszcze raz.
0: Nie, następny telefon. Halo, dzień dobry. Buraczki na ciepło czy na zimno?
9: Dzień dobry. Tylko buraczki na zimno z chrzanem dawcem. No, najlepsze, właśnie. Jakie może
0: dobra,
9: być.
0: Dobra, ostatni pewnie. Telefon i będzie deklasacja. Halo, dzień dobry. Buraczki
2: ostatnie wygrywa.
0: Na ciepło czy na zimno?
2: No.
5: No. Jak jest zimno, to buraczki na ciepło.
1: O,
5: a jak
1: widzi
5: jest
1: pani
5: ciepło?
1: Tutaj dobrze.
5: Zimno.
0: Aha, czyli jakieś ciepło to na zimno, jakieś zimno to na ciepło.
1: No, ale to jest
0: tu i tu. Ogłaszam, że przez knockout wygrały buraki na zimno.
1: Dawid, ja ci coś powiem na to.
0: Słucham.
1: To są niezłe jaja, bo dzisiaj jest dzień jaja.
0: A.
2: O, ludzie, posłuchajcie sobie Darii w sobotę, dobra?
0: Bo będzie o burakach dużo.
2: No, i wtedy zrozumiecie, dlaczego buraki na ciepło to nasze dobro narodowe. Zrozumieją czy nie?
1: Tak, zrozumieją. Tam jest wszystko o burakach.
2: Wyłożysz dobra. Im to, tak?
0: I no te siki przygotujcie, bo będą przepisy pewnie,
2: a jak
0: tak?
2: Nie, to porem po głowie.

0: Nie wiem, czy dobrze słyszałem, ale Grzegorz Kyży w tej piosence coś tam śpiewa, że lżejszy staje się?
1: I mówi, że wstaje.
0: I mówi, że wstaje i że lżej.
1: Przeważnie, jak wstajesz, jak wstajesz z tego miejsca,
0: to
1: jesteś lżejszy.
0: To tak. Ale teraz nie o tym.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: A bardziej o tym, co przed tym, nie?
1: Tak. Bo żeby być lżejszym, to najpierw trzeba być cięższym.
0: Tak. I trzeba coś wszamać dobrego, pysznego, najbardziej polskiego. U nas taki plebiscyt trwa na stronie sk2.pl i dlatego też Daria co piątek wpada, żeby jakby posłuchać głosu ludu.
1: Na co to też ludzie głosują?
3: Nie, Daria? Jak śliwka w kompot wpadam.
1: Wiesz co, Daria, ja jestem rzeczywiście zastanawiający się w tym momencie, dlaczego w tych daniach nie ma gołąbków.
0: No, bo teraz cała na biało wchodzi Kinia. Dzień dobry, Kinga.
4: Cześć, witam.
0: To jest twoja propozycja chyba, co?
4: Tak jest, gołąbki.
0: Ale czekaj, to nie same chyba.
4: Jak gołąbki, to z ziemniakami, bo żyjemy w Polsce
1: tak
4: i
1: jest.
4: Ziemniak jest królem Polski.
3: Tak. A mam pytanie do Kingi. Kinga, bo ty chyba jesteś z Warszawy, a ja mam taki plebiscyt swój własny, prywatny. Szukam dobrych gołąbków w Warszawie. Gdzie można takie zjeść?
4: U mnie w domu.
0: To jest najlepsza odpowiedź. Ale poczekaj, Kinia, ty robisz, czy ktoś robi?
4: I ja robię.
3: Tylko ja z chłopakami, ja sama nie przyjdę, ja z chłopakami, bo tutaj tak...
4: No i na to liczyłam. No.
1: A chłopaki to wiesz, jedzą
0: za ośmiu.
1: Tak. Kraków się mnie boi na przykład, bo tam te gołębie karmią, jak jadę do Krakowa, gołębie uciekają.
3: Kinga wyśle nam gołębia pocztowego, gdzie my mamy się stawić.
0: Dobra, no ciekawe to jest, jeśli chodzi o gołąbki.
1: Droga Kingo, w takim razie twój przepis na idealne gołąbki to...
0: No ziemniaki, no przecież słyszałeś.
1: Gdzie ziemniaki w gołąbkach? Ziemniaki no tak. Obok ziemniaki, tak?
0: A nie wy?
1: Dajcie jej powiedzieć, Kinga. W ziemniaki w gołąbkach czy obok gołąbków?
4: Ziemniaki tradycyjnie obok gołąbków. To jest mój sekret.
3: Widać, że Dawid nigdy nie jadł gołąbków.
1: Tradycyjna dziewczyna, proszę bardzo, zapraszamy cię.
0: Bo ja myślałem, że to jest innowacja taka, że to jest nie mięsny gołąbek, tylko gołąbek z tymi, z ziemniorami.
1: Nie. W środku jest ryż, nie?
3: No i mięso.
1: No właśnie, ryż i mięso. Tradycyjna dziewczyna, tak więc tradycyjna dziewczyno, zapraszamy cię na tradycyjny polski obiad na Stadion Narodowy.
4: Fajnie, super.
1: Weź kogoś ze sobą, moja droga. Widzimy się już 7 listopada. Dostajesz od nas jeszcze 500 kieszonkowego, żebyś się mogła na mieście wcześniej zabawić. Taki
0: i
1: biforek,
0: dużo narobić
1: na
0: sobie tych gołąbków z ziemniakami nie w środku.
1: Tak, a później nie musisz wracać do domu, możesz sobie na przykład spędzić nas w hotelu. Bo też
4: super,
1: dajemy.
4: Fajnie,
0: no i w ogóle spotkamy się wszyscy razem, bo większość prezenterów naszych będzie na miejscu. Daria Ładocha będzie. W ogóle będzie się działo i chyba coś wyczuwam niezłą imprezę po tym jedzonku.
1: Panie się wymieniam gołąbkami.
0: Dobra, Daria mówię. Kinga, razem z Darią wszyscy ci gratulujemy i dziękujemy. Widzimy się 7 listopada. Kolejne zgłoszenia, mam nadzieję, że wpływają. Plebiscyt trwa, można zagłosować na zupę, drugie danie i zobaczymy, które wygra i będzie serwowane 7 listopada na Narodowym.
1: A przeoczyłem, to zobacz, są gołąbki do wybrania.
3: No są, ja właśnie zamilkłam.
0: No właśnie, ja nie wiedziałem też, co ty mówisz, bo ja wiedziałem, że są... Wiedziałem, że są gołąbki do wyboru, ale mnie bardziej zafascynowała propozycja Kingi,
1: że ziemniakami.
0: Że bardziej myślałem, że one są w środku, te ziemniaki, ale też okej. Okay. Wszamam wszystko, co mi podadzą.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: Ja ornitologii nie studiowałem, na gołąbkach się znam. Wytłumaczę ci, kolego, jak się robi prawdziwe gołąbki.
0: No, ale nie uważasz, że to by była innowacja, atrakcja, jakby te ziemniaki były jednak w środku w kapuście?
3: A ja widzę pewien rymb. Gołąbek, jarząbek. To wszystko pasuje.
0: Ptak i ptak.
1: Wajda, orzesz ty.

0: No dobra, już wiem wszystko, o co chodzi. Że raczej się do tej kapusty tych ziemniaków nie wkłada, tak? To o to chodzi.
1: Ale no w ogóle ja też... czy chciałeś, czy to pire, czy
0: grojone? Pire chciałem.
1: A, pire
0: chciałem. Że pire w kapuście i z mięsem, zamiast ryżu w
1: gołąbkach. Ale ty robisz kacki ziemniaczane z mięsem mielonym, podejrzany jesteś naprawdę.
0: No robię takie, no.
2: Ja też wiem, o co chodzi i zauważyłem, że Daria i Kinga się zmówiły i obie zaproponowały gołąbki. Ja myślałem, że to nie było gołąbki.
0: W każdym razie już mamy propozycję gołąbki. Ciekawe, które wygrają, to w ogóle jest wszystko bardzo ciekawe. Plebiscyt cały czas trwa i o tym przypominamy. Ale słuchajcie, dzisiaj miał być też, znaczy był poniekąd, troszkę o jajach program, bo przecież mamy ten Międzynarodowy Dzień Jaja dzisiaj tak. W kalendarzu.
2: Robiliśmy sobie jaja na antenie i odbieramy jeszcze jeden telefon, który do nas przyszedł.
0: Słuchamy.
3: Halo. Dzień dobry. Ja dzwonię jako
0: Słuchaczka
3: stała. Tak. Program dzisiaj jest jajczowy dzień.
0: No.
3: To tak samo można powiedzieć jak życie. Ale chciałam się zapytać, dlaczego bocian ma czerwone nogi?
0: Boję się myśleć.
2: Dlaczego?
3: Bo go krew zalewa, jak mówią, że nosi dzieci. Grażyna mówiła.
0: Dzięki Grażynko. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
2: Dobra, no wiecie co? Kończymy, bo to za dużo ptaków się robi na antenie.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: Tu ptaki, tu jajca. Matko kochana.
1: Mam nadzieję, że wam się nie zdarzy podrzucone kukucze jajo, bo to dopiero.
4: SK2.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.

0: 81 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: Szykuje się niedzielny paraliż w centrum Krakowa. Z powodu półmaratonu od godziny 9 nie przejedziecie alejami Westerplatte ani Konopnickiej. Wyłączone z ruchu będą też most Dębnicki i Piłsudskiego. Ruch na trasie biegu zacznie wracać do normy dopiero po 14, więc w niedzielny poranek najlepiej będzie przesiąść się na komunikację miejską. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie 14 stopni. Chwile ze słońcem są w prognozach. Jutro ma być troszkę cieplej, do 17.
16: Minęła 9, News SK2, Anna Łobocka, policja uspokaja, nic nie wskazuje na to, by pojawiło się internetowe wyzwanie. Jest pewien niepokój, mówią tymczasem rodzice, odnosząc się do dramatycznych wydarzeń z ostatnich dni. Po atakach w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem wzmożono policyjne patrole przy placówkach. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak wygląda tam sytuacja?
17: No tu przy jednej ze szkół na warszawskiej Pradze na pierwszy rzut oka policjantów nie widać, ale mundurowi są tuż przed wejściem w nieoznakowanym radiowozie. Dzięki temu czujemy się trochę bezpieczniej, mówili mi rodzice odprowadzający dzieci do szkoły.
18: Nie miał pan wątpliwości, żeby dziś przyprowadzić?
19: Miałem, jak myślę, że jak wszyscy rodzice, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że nie można dać się zastraszyć.
18: Jest tutaj policja przy szkole, to dobrze?
19: Tak, bardzo dobrze. Wszystkie reakcja służb powinna być jak najadekwatna do tej sytuacji.
18: Dzięki temu jest pani spokojniejsza?
20: Tak.
18: Jak relacjonowali mi rodzice, frekwencja nie jest dziś mniejsza niż zazwyczaj.
16: Po ataku w szkole w Ostrołęce są zarzuty dla 19-latka. Ostrym narzędziem zranił 9 osób. Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
21: Jakubowi Set łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób, jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
16: Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.
21: Jednakże te wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy, czyli możemy powiedzieć, że te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
16: 19-latkowi grozi dożywocie. Zagrał ponad 100 ról. Uznanie widzów i krytyków zdobył wybitnymi kreacjami w takich filmach jak Claire Vinci czy Pod mocnym aniołem. Swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd odsłonił Robert Więckiewicz.
22: Wyobrażam sobie taką sytuację, że dwoje młodych ludzi coś tutaj zatrzymuje się akurat w tym miejscu, prawda, nie zdając sobie sprawy, nad czym stoją. Niedopałek papierosa gaszą, mówię, o, zgasiłem na Więckiewiczu.
16: Na miejscu był też nasz reporter Grzegorz Mnich.

0: Polska 2 News, Kraków.
1: Krystian Lis, gorąca atmosfera przed niedzielnymi wyborami w Krakowie. Monika Piątkowska po raz kolejny wywołuje Łukasza Gibałę do tablicy i żąda bezpośredniej debaty twarzą w twarz. Odważ się, nie bój się kobiety i dziennikarzy, apeluje kandydatka KO. Zapowiada, że dziś o 17 będzie czekać na rynku głównym. A ja przypomnę, że cisza wyborcza zacznie się już o północy. Dziś od południa mają zacząć się zmiany na węźle Grębałów. Otwierają nowe wjazdy na rondo i ponadkilometrowy odcinek z Siódemki w stronę Nowej Huty. Warto pamiętać, że to wciąż plac budowy. Jedziemy jednym pasem i z ograniczeniem do 40 na godzinę.
2: Daria jeszcze jest z nami. Darka, jesteś?
3: Jestem.
2: Dobrze,
3: oczywiście.
2: Dobrze, bo nie widzę cię przez tutaj te monitory. Jest też Artur Jarząbek.
4: Jestem, jeszcze bo mi się nie chce ruszyć. Ja sobie tak nagrzałem fotelik, że no, nie chce mi się ruszać, a zimno na
2: No i dzisiaj jest Dzień Jaja. Daria, nawet nie wiedziałaś, tak?
3: No nie wiedziałam, że dzisiaj jest Dzień Jaja. Ja bardzo lubię jaja i polecam jaja.
2: To teraz pytanie. Jakie lubisz formy tego jajka?
3: Ja najbardziej lubię jajko na miękko i zawsze powtarzam, że jeżeli miałabym wybrać ostatni posiłek,
2: no,
3: wiadomo przed czym, egzekucją jakąś, to wybrałabym jajko na miękko.
2: A ty?
4: Jerzy? A ja jestem twardziel.
2: Tak? Mhm. A wiecie co, ja tak sobie siedzę i sobie myślę, że jednak chyba te sadzone.
5: Bez reklam. Jeden po drugi.
6: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
2: Mogą być sadzone, prawda?
4: Tak, ale to w więzieniu, bo tam są osadzeni.

0: Artur Gadowski, ona jest ze snów w dziesiątce najlepszych polskich tylko hiciorów w Wesce 2. I potwierdziły się, kochani, doniesienia, tutaj czytam w kolorowej prasie o tym, że perfekcyjna pani domu Małgorzata Rozenek-Majdan jest w trzeciej ciąży. Bardzo serdecznie oczywiście gratulujemy ze swoim ukochanym Radosławem Majdanem, który jest w świetnej formie, trenuje.
1: SK2.
0: Zmianę pieluch.

0: Kombi Westy 2,5 lat. Pozostanie po nas, jak teraz ruszymy wehikułem czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ubierzcie się, kochani, i to bardzo grubo, bo jest zima stulecia w Polsce. Mamy noc sylwestrową z 1978 na 79 i Polskę sparaliżowały właśnie gigantyczne śnieżyce. Był siarczysty mróz. Nocki były czerwone. Zaspy w ogóle sięgały 80 gdzieniegdzie 4 centymetrów.
2: Czajno łapatować!
0: Tak było. Zamarzały zwrotnice kolejowe. Pękały rury elektrociepłowni. Wszystkie miasta praktycznie odcięte od prądu. Węgla nie było, ciepłej wody, a do odśnieżania kraju nawet wojsko wezwano i ciężki sprzęt gąsienicowy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale za to czerwcowy klimat mimo tej zimy robił ten numer. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami i Koc też się przydało.

0: Tutaj nie ma co płakać, trzeba się cieszyć. Westy 2. Zaczynamy właśnie weekend delikatnie, tak jak mieszkańcy gminy Tychowo czy tam, którzy mają swoją lokalną gwiazdę. W okolicznych lasach pojawiła się tam leśna celebrytka, w Tychowie biała wiewiórka. Jejku, biała? No pewnie jak zobaczyła, ile kosztuje metr kwadratowy dziupli.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stroj wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk z marchewkowym polem w Radiu SK2, za chwilę godzina 10 i najważniejsze newsy, w których między innymi zajrzymy do szkół.
1: Reklama.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Zabawę. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Ważny news dla kierowców w Krakowie. W najbliższą niedzielę od 8.30 do 14.00 ścisłe centrum miasta, Aleje Trzech Wieszczów oraz ulice wokół Błoń będą całkowicie zablokowane przez Krakowia Półmaraton. Zamknięty będzie też most Dębnicki w stronę centrum. Zaplanujcie trasę wcześniej. Te utrudnienia jeszcze raz przypomnę, od 8.30 do godziny 14.00 w niedzielę. Na termometrach w Krakowie dzisiaj maksymalnie 14 stopni. Wiatr będzie jednak powodował zwiększone odczucie chłodu.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Jest 10 News SK2. Anna Łobocka, 14-latek zatrzymany z nożem w warszawskiej szkole. To historia z dzisiejszego poranka. Nastolatek miał nóż z ukrytym ostrzem, na którym, jak widać na zdjęciu udostępnionym przez policję, umieszczono napis "Śmierć społeczniakom". Miał przy sobie również 11 petard hukowych, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
3: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali policjanci na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. Również w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności.
2: Policjanci w całej Polsce zatrzymali dzisiaj 13 nastolatków. Głównie chodzi o kierowanie gróźb i groźne żarty. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Przy szkołach w całej Polsce pojawiły się też dodatkowe patrole policji. Rodzice popierają takie działania.
4: Bardzo dobry pomysł, tak. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. No, ja mam pierwszoklasistę, tak, więc no tutaj szczególna ostrożność musi być zachowana.
5: Ja jestem za. Przede wszystkim to też dużo trzeba wynosić z domu.
2: Policjanci w całej Polsce skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek. Poważny wypadek w Lubuskiem na A18 w kierunku Wrocławia. Na wysokości Iłowej koło Żagania bus wjechał w bariery energochłonne i dachował na poboczu. 3 osoby zostały ranne, w tym 2 ciężko. Według wstępnych ustaleń policji kierowca prawdopodobnie zasnął. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Zablokowany jest zjazd i wjazd na autostradę z kierunku Iłowej. Gdynia pyta mieszkańców o fajerwerki. W mieście ruszyły konsultacje społeczne dotyczące korzystania z wyrobów pirotechnicznych, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
6: Jeśli badania tych konsultacji pokazałyby nam, że jest to naprawdę poważny problem w Gdyni, możemy rozpocząć działania, w których będziemy postulować przede wszystkim do wojewody pomorskiego o to, żeby na przykład objąć miasto jakimiś ograniczeniami.
2: Konsultacje online potrwają do 19 października, wyniki 4 listopada.
7: SK2 News, Kraków.
1: Krystian Lis, akcja podnoszenia bezpieczeństwa w krakowskich szkołach. Urząd Miasta planuje specjalne szkolenia dla dyrektorów z udziałem policji i straży. Nauczą się na nich m.in. jak reagować w pierwszych minutach ewentualnego ataku nożownika. Powstanie też zespół ze służbami i psychiatrami ze Szpitala Babińskiego, który ma reagować na kryzysy i zapobiegać tragediom wśród uczniów. Ważne info dla pasażerów i kierowców. Od poniedziałku stara aplikacja Karty Krakowskiej przestaje działać. Jej miejsce całkowicie przejmuje aplikacja mKraków. Żadne zniżki ani kupione bilety nie przepadają, wystarczy pobrać mKraków.
8: 2-3, już minuty po godzinie 10, to jest ten moment w piątek, kiedy mamy trochę więcej energii niż przez te wszystkie pozostałe 4 dni razem wzięte, które już są za nami. Bo dzisiaj, kochani, nie pracujemy już na sukces, teraz pracujemy na weekend.
7: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
8: I to nie pracujemy sami. Będziemy pracować z Zalią, z Maciejem Skibą, z Marisą, a teraz z Kamilem Bednarkiem i z Messiahem. Szukamy tego weekendowego szczęścia przy SC2 i najlepszych polskich hiciorach. Kowalski, witajcie!

0: Straciliśmy przyjaciela naboru do sierżenia i Big Cyc WSC 2. A dzisiaj może być Big Jajecznica u was na stole. Albo sadzone, albo na miękko, bo przecież mamy Dzień Jaja 9 października na 7268-26826. Zostawiacie głosóweczki?
1: Halo, tu Złoty Paw. Mam informację, nie ma życia bez jaj. Pozdrawiam.
0: No i oczywiście, że nie ma. Ja się z tym zgadzam. Serce również coś o tym wie, bo przez lata przecież jajka miały trochę przerąbane. Straszono nas cholesterolem, ale tymczasem znalazłem taki artykuł. Kardiolodzy uspokajają. Kto ma serce jak dzwon, może zajadać się jajami sadzonymi. SK2. Smażonymi również. Tylko pamiętajcie, z umiarem. Tak mówią kardiolodzy, z umiarem, by nas na kardiologii nie posadzono.

0: Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Oczywiście bez polskich hitów. Tutaj bez tego nie możemy żyć. Tak jak nasz pan prezydent Karol Nawrocki, który jest z wizytą w Filipinach. No i on nie może też żyć bez boksu. Tutaj czytam w dzisiejszej kolorowej prasie. Prezydent Polski trenował słynnym pięściarzem z Filipin. Na wspólnym treningu zaprosili się panowie do ringu. Są nawet zdjęcia. No i muszę przyznać, że no, pan Karol... No, panu Pacquiao, nie wiem jak to się czyta, ale napakował mu naprawdę nieźle dużo sęków.
1: SK2.
0: I to się nazywa dyplomacja.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
4: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Zabudowa ścian, sufitów, poddasza? Wysokiej jakości materiały do suchej zabudowy wnętrz kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy kompletne systemy marki Rigips, płyty, profile, gładzie i akcesoria. Centrum budowlane Attic, Kraków, ulica Zawiła 50.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: I po reklamie.

0: na jesień, no to motyle delikatnie gasną, ale nie w Radiu SK2. My lecimy z najlepszymi polskimi hitami, między innymi po godzinie 11 będzie Gołębi Puch, a punktualnie o 11 najważniejsze sprawdzone newsy i dziś temat numer 1, czyli szkoły w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zastanawiasz się nad zakupem lub zmianą auta? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz duży wybór popularnych marek, sprawdzonych i przygotowanych dla Ciebie w naszym serwisie. Modne SUV-y, wygodne kombi czy auta miejskie? U nas czeka idealny samochód dla Ciebie. Zapraszamy do salonu przy Alei Pokoju 63 w Krakowie i na lyko.pl. Salon Antoni Łyko i autoryzowany serwis Renault i Dacia życzy bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czujesz rytm? Weź udział w Roll the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
5: I po reklamie.

0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Trwa pilna narada dyrektorów szkół i mazowieckiej kurator oświaty. Spotkanie jest poświęcone bezpieczeństwu po ostatnich atakach w szkołach w Ostrołęce i niedaleko Wyszkowa. Tuż przed spotkaniem nasz reporter Jakub Krzyżak rozmawiał z Patrycją Rosińską, dyrektorką prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie.
1: Jak dziś wygląda sytuacja w szkole?
2: U nas w placówce bardzo dużo uczymy dzieci tego, jak reagować w danych sytuacjach, jak zachowywać się nie tylko psychologicznie, mentalnie, ale też fizycznie, czyli uczymy dzieci również pewnych postaw, po prostu jak ciało ma się zachować w momencie, kiedy jakiś napastnik do nas dojdzie. Tak, mamy takie stałe zajęcia w planie.
1: Dziś w związku z tymi wydarzeniami planujecie dodatkowo porozmawiać z dziećmi?
2: Planujemy porozmawiać z uczniami razem z psychologiem szkolnym, ale ta rozmowa będzie poświęcona w dużej mierze kwestii komunikatorów, forum społecznościowych i tego, co dzieje się w internecie.
0: Więcej policjantów pojawi się też w pobliżu szkół na Słowacji. W ostatnich dniach doszło tam do wielu niebezpiecznych incydentów, między innymi pod koniec września 13-latek ugodził śmiertelnie nożem nauczycielkę i koleżankę. Tymczasowy areszt dla kierowcy i pasażera po śmiertelnym wypadku na S10 w Zachodniopomorskiem. We wtorek w rejonie Kobylanki mężczyźni jadąc 270 km na godzinę uderzyli w osobówkę. Jej kierowca zmarł na miejscu, kobieta trafiła do szpitala. Wszystko było nagrywane, mówi Julia Szozda z prokuratury w Szczecinie.
3: Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i przychylił się do wniosku o zastosowanie tych środków zapobiegawczych.
0: Mężczyźni nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat więzienia. Ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zoo w Chorzowie, mówi prezes Stowarzyszenia Dąbrowiacy Piotr Gondarczyk.
4: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. Wykonałem telefon do zoo, pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
0: Orzechy są przysmakiem papug i małp, z kolei żołędzie jedzą szczególnie żubry, antylopy i żyrafy.
5: SK2 News, Kraków.
6: Krystian Lis. Niedzielny marsz do urn ze slalomem. Wybory nakładają się na półmaraton królewski. Od 9 rano autami nie podjedziemy pod 33 komisje. Pieszo uda się dotrzeć wszędzie, ale warto sprawdzić trasę przed wyjściem z domu. Głosują tylko stali mieszkańcy. Nie da się już zmienić miejsca głosowania, a odbędzie się ono od 7 do 21. W listopadzie Wawel znów zwiedzimy za darmo. To w ramach 15. edycji akcji Darmowy Listopad.
7: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej. Sprowadziliśmy z Berlina obraz Wermeera van Delft.
6: Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Wawelskiego Muzeum.
8: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, kochani. Zauważyłem, że 9 października kalendarz mi macha takie nietypowe święto. No, kiedyś człowiek siadał, brał kartkę, długopis, przelewał uczucia na papier i czekał na ten liścik w skrzynce. Dzisiaj jedyny list, jaki w skrzynce widzę, to... czy to list? Avizo!
5: 100% polskich hitów.
8: Ale za to miłosny list będzie muzyczny za chwilę od Dawida Kwiatkowskiego i od Margaret. Ryszard Rynkowski obudzi nasze marzenia przedweekendowe ze snu, a to już oczywiście z okazji tego Międzynarodowego Dnia Pisania Listów. Kurier, który może dzisiaj z takim liścikiem do Was wpadnie, Krzysztof Zalewski. Witajcie w SC2, to znaczy Jakowalski.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

A jakie są wasze marzenia? W SC2 Ryszard Rynkowski może właśnie obudził w was marzenie apetytu, które możemy spełnić dla was, najlepszych słuchaczy SK2, i to przy wspólnym eskowym stole na samym Stadionie Narodowym. No bo to przecież stół nas, kochani, łączy, prawda? Za mało soli, za dużo pieprzu, różne są tematy przy stole. Schabowy też jest dobry, ale tylko mama robi lepszy, a najlepszy robi też Daria Ładocha, która chciałaby wam właśnie na Stadionie Narodowym taki schabowy, może schabowy, usmażyć, bo to wy zdecydujecie, co będziemy jeść przy naszym polskim obiedzie. SK2.pl, trwa cały czas plebiscyt na najlepszy polski obiad, najbardziej polski obiad. Wygłosujecie, tak jak Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik czy dzisiaj Kinga, bo oni już mają powody, żeby ostrzyć sobie zęby. Zdobyli 5 stówek kieszonkowego, mają zapewniony nocleg w hotelu, a wcześniej niezapomnianą imprezę z SK2 przy wspólnym polskim stole. Wy również na SK2.pl wybierzcie swój taki obiadowy numer 1, number 1, i napiszcie, dlaczego mamy zaprosić właśnie ciebie. Bo przy polskim stole SK2, no wiecie, najważniejsze nie jest, kto tam siedzi na honorowym miejscu. Najważniejsze, żeby Micha się śmiała. SK2

0: Ania Wyszkoni, jeżeli jeszcze macie trochę sił, a jak nie macie, to usiądźcie w wehikule czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A ja wrzucę wam do odtwarzacza album z historią Anatomia Krążek Lombardu, krążek, który ma już ponad 40 lat, został też jako jeden z nielicznych w tamtych czasach wydany w języku angielskim i znajduje się na nim hit, który brzmi tak...

0: skrzydła gołębicy, gołębicy Małgorzaty Ostrowskiej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Kawałek, który przez wiele tygodni utrzymywał się w czołówce radiowych listy przebojów, Gołębi Puch Lombard w SC2. Gramy tylko po polsku.

0: magnetyczny, przyciągający, jakże kosmiczny sposób też można rozpoczynać weekend z takim duetem. Kaśka Sochacka, Cortez Jak My. Nowość w SC2 i sprawdzam, co nowego tutaj w danych GUS-u. I są takie najnowsze dane przed moimi oczami. Chodzi o polskie miasto, w którym żyje się najtaniej. I to są, drodzy Państwo, Suwałki. No bo tutaj ceny robią wałki, ale w dobrą stronę.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
15: I po reklamie.

0: Edyta Górniak w SC2 i również Kasia, którą witam serdecznie, Grodzka, bo już wróciła do nas. W końcu już tak długo cię nie było.
1: Zwłajasz, zwłajasz.
0: Powiem ci, że promieniejesz, dziewczyno. Ty wróciłaś z kraju kwitnącej wiśni, tam gdzie pociągi są punktualne.
1: Bardzo punktualne.
0: No
1: aż
0: właśnie.
1: Do bólu wręcz, bo trzeba biec, jak wiadomo, że się człowiek spóźni. Zdecydowanie tak.
0: Czyli Tokio.
1: Tokio było, Japonia była, całościowo bardzo polecam. No, fajne, fajne doświadczenie bardzo. A co tam trzymasz,
0: Grodzka? Bo widzę, że właśnie cukiereczki mi tutaj dałaś. Dziękuję ci bardzo. Który mam sobie wybrać? Bo aż trzy jest. Jeden zielony, drugi taki czarny i taki kolorowy, w kwiatuszki właśnie.
1: Słuchaj, którykolwiek byś nie wybrał, będzie dobry, bo tam nie ma żadnego wasabi ani krewetek chodzących.
0: Ja ten kolorowy biorę. Muszę powiedzieć, że taki gumowaty, ale bardzo dobry.
1: Oishi, jak to mówią Japończycy?
0: Japończycy też bardzo lubią karaoke, więc będziecie z Kasią Grodzką śpiewać po 12 najlepsze polskie hity w SC2. Kowalski, bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce? Potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas potujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Sprawdzamy teraz, co przyniesie pogoda w ten weekend. Dzisiaj maksymalnie 14 stopni, odczuwalna temperatura mniej więcej na poziomie stopni 12. Słońca nie powinno brakować do momentu, kiedy schowa się za horyzontem, a dzisiaj będzie to 3 minuty po 18. Jutro do 17 stopni i sobota zapowiada się pod znakiem pochmurnego nieba. W niedzielę maksymalnie 16, ale w niedzielę szansa na przejaśnienia. Zostańcie koniecznie z nami. Dobrego popołudnia.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: żeby się zachowywać też rozsądniej.
1: Na pewno mundur działa zawsze prewencyjnie.
2: Rozmawiał Rafał Różycki. Dodajmy, że dziś w szkołach na warszawskim Mokotowie i w Śródmieściu zatrzymano uczniów z nożami w plecakach. Krok w stronę Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie przed nim Adama Glapińskiego. Przyjęto sprawozdanie z listą zarzutów kierowanych pod adresem szefa Banku Centralnego, tłumaczy przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński.
3: Pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej, utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu Narodowego Banku Polskiego, wprowadzanie ministra finansów w błąd.
2: Prace w tej sprawie trwały od 2024 roku. Pokojowy Nobel dla prawniczki z Republiki Południowej RPA, Nawat Tajem Pillay. Laureatka jako adwokat wielokrotnie broniła przeciwników apartheidu. Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 208 osób i 79 organizacji.
4: SK2 News, Kraków.
5: Krystian Lis. Zamiast debat, pozwy sądowe, a za kulisami cisza na łączach. Nikt z przegranych w pierwszej turze nie przekazuje oficjalnie głosów ani Gibale, ani Piątkowskiej. Choć w sondażach prowadzi Łukasz Gibała, gra toczy się do samego końca.
6: Ale przewaga wydaje się być zbyt duża.
5: Komentuje politolog Tomasz Synowiec. Wyborcze starcie o Kraków już w niedzielę. Siano w biurze Moniki Piątkowskiej. Cztery osoby udające dziennikarzy rozsypały je w jej gabinecie. Posprzątać musiały wczoraj pod okiem policji. A kandydatka KO przypomina, że dziś o 17 czeka na Gibałę na rynku głównym, a cisza wyborcza od północy.
1: Piątek to idealny czas, by wrócić do rzeczywistości, albo też wręcz przeciwnie, zacząć sobie marzyć i nastrajać na ten nadchodzący weekend. Tutaj Radio SK2, gramy Wam 100% polskich hitów, mamy południe, a w tej godzinie będzie na przykład nowość od Roxy Węgiel, będzie też wkrętka Kamila Nosela, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: szczęście. Nadeszła tą szczęścia. Pochyla nam się zespół Bime, tutaj Radio SK2. Za to spontaniczne wybuchy radości to jego absolutna specjalność. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy pod 22 się zadzwoniłam do pani Małgorzaty?
2: Tak.
3: Kłaniam się, administracja po tej stronie, rozmaita Edyta. Proszę pani, telefonuję w sprawie pozostawienia mebli kuchennych typu jasny dąb pod wiatą śmietnikową. To pani, tak?
2: No i?
3: Bo teraz, proszę pani, dwie klatki obok nas poinformowali, że tam u nich, proszę pani, teraz się znalazły te meble.
2: Bo dzisiaj nawet mój znajomy mówi tak, ty, słuchaj, bili się normalnie o te twoje płyty, jakieś chłopki pod tym i sobie je pobrali. A gdzie oni je przenieśli, to ja nie mam pojęcia.
3: No i widzę, proszę pani, miasto nas poinformowało z zapytaniem, czy to są pani. Ja aż musiałam, proszę pani, na monitoring patrzeć. I patrzę, proszę pani, są dwie klatki obok, tam w tej wiacie kolejnej i raz ulicę obok też w tej, proszę pani, wiacie śmietnikowej. I oni mówią, my tego nie posprzątamy. A my mówimy, my też nie posprzątamy. Dlatego, proszę pani, zrobiłam to śledztwo.
2: A co, jak ktoś je gdzieś poroznosił po osiedlu, no to jak miał na to wpływ?
3: My wywozimy panią tam, gdzie, proszę pani, znajdują się te meble, jeszcze, proszę pani, nie jest utylizowane, pani je zbiera i pani komisyjnie musi zrobić spalenie.
2: Znaczy, wie pani co, a ja nie mogę, a nie może mi pani podać, gdzie one są, do jakich altan zostały wyniesione?
3: Nie mogę, bo wtedy, proszę pani nie spali.
2: Nie, no, ale wie pani co, jak ja bym wiedziała, że ja będę miała taki problem z tym, to ja bym sobie to
3: porozmawiała. To nie problem, ale... tylko trzeba się zgodzić, żeby się lokatorzy zgodzili, proszę pani, na spalenie, a wtedy pani spali.
2: No dobrze, no ale ja mam to odebrać od was, spalić i komisyjnie i jeszcze mam to pokazać, że spaliłam?
3: No tak.
2: A gdzie mam to komisyjnie spalić?
3: No na przykład zaprasza pani, proszę pani, teraz przedstawicieli administracji oraz dwóch, proszę pani, osiedlowych mieszkańców, którzy będą świadkami. I wtedy pani
2: to
3: spala.
2: A gdzie ja to będę palić?
3: No w bezpiecznym miejscu, może być piaskownica albo pod koszem.
2: Nie, no to dla mnie to jest jakaś paranoja, co wy do mnie mówicie. No ja chyba nie wiem, czy nie zadzwonię na straż miejską i ja się w ogóle nie spytam, czy ja w ogóle mogę palić na świeżym powietrzu płyty meblowe.
3: Proszę pani, to przełączę panią do prezesa, to on pani wyjaśni. Panie Tomku!
4: Zostałaś wkręcona.
2: A to jak wiesz, to ale za przeproszeniem. Właśnie mówię, że mi ktoś wkręca, no.
0: Nosel wkręca.

0: Killer w Radiu SK2. Elektryczne gitary. A czy Robert Lewandowski okazał się killerem na boisku baseballowym? No, nie pomyliłam sportów. Lewy zaliczył nietypowy debiut na amerykańskiej ziemi. Pojawił się na stadionie przed meczem tamtejszej ligi baseballa i wykonał ceremonialny pierwszy rzut, czyli tak zwany first pitch. Spisał się bardzo dobrze. Trzeba przyznać, że nie przyniósł nam wstydu. Pięknie to się wydarzyło. Robert to jest tak wszechstronny sportowiec, że jakiejkolwiek piłki byście mu nie dali, to sobie z nią poradzi.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
4: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
6: Cześć, to Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Piękne trio na koniec godziny 12. Jonathan, TZ i Liwka obejmują noce w Radiu SK2. Daleko do tych nocy nie mają, ponieważ noc przychodzi do nas coraz szybciej. Jak widzę, słońce zachodzi około godziny 17.54, 17.57, a to oznacza, że niechybnie zbliża się do nas pora jesienna, ale można to przekuć w coś dobrego. Nocną jazdę autem na przykład. Idealnie ten kawałek do tego właśnie się nadaje. Zbliża się godzina 13, a przed nami newsy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
17: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Na węźle Grębałów kierowcy mogą już korzystać z nowych wjazdów na rondo i ponadkilometrowego odcinka S7 w stronę Nowej Huty. Warto pamiętać, że to wciąż plac budowy, jedziemy jednym pasem i z ograniczeniem do 40 na godzinę. W pogodzie duże zmiany, niebo pochmurne, wiatr silniejszy, a temperatura dużo niższa niż wczoraj, bo dziś maksymalnie 15 stopni Celsjusza w Krakowie. Jutro 18 stopni, w niedzielę 16, padać nie powinno.
25: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji i apel rządu. Nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenia na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po wczorajszym ataku w podstawówce pod Wyszkowem ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe, o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
0: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym

0: i zapłaci mnie więcej niż 6,97, a za diesla 8,06 zł. To odpowiednio o 7 i 24 grosze więcej niż dziś. Te ceny będą obowiązywać też w poniedziałek.
1: SK2 News, Kraków.
2: Kasia Snykowska. Noże kuchenne znaleziono rano w plecakach 13- i 14-latka w podstawówce przy ulicy Strzelców w Krakowie. Także w SP numer 109 zaniepokojeni rodzice zaalarmowali służby o osobie z ostrym narzędziem. Okazało się, że 10-letni uczeń przyszedł do szkoły w stroju halloweenowym i z przedmiotem przypominającym tasak. Oba incydenty będzie analizował sąd rodzinny. Michał Klimek nie udzieli poparcia żadnemu z kandydatów walczących w wyborach prezydenckich w Krakowie. Zdaniem byłego kandydata Konfederacji Korony Polskiej głosowanie w drugiej turze to trudny wybór dla prawicowych serc.
3: Tylko spokój nas uratuje. Takie mądre powiedzenie mi się przypomniało. Ze spokojem mogę zapewnić, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, a takie prawdziwe złoto to mam dla was na początek specjalnie od pana Mroza. Ponoć wypolerował dobrze. Kasia Groska, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 13.

Miłe życzenia na fajną podróż od pana Artura Gadowskiego. To szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Szczęśliwy za to jest, słuchajcie, żółw Jonathan albo Jonathan z Wyspy Świętej Heleny. Liczy sobie 194 lata. Jest uznawany za najstarszego żyjącego zwierzaka na świecie. Naukowcy w ogóle ostatnio stwierdzili, że go przebadają i odkryli z tych badań, że Jonathan ma specjalne DNA, które jest odporne na wszelkie stany zapalne czy też nowotwory. W ogóle jego komórki też starzeją się wolniej od tych ludzkich. Naukowcy teraz starają się dostrzec, jak te wyniki badań by tutaj przełożyć na nasz ludzki świat i też na naszą długość życia. Ja mogę stwierdzić, że Jonathan przez prawie 200 lat nie policzył ani jednej kalorii w swoim życiu, nie martwił się o codzienne picie wody z cytryną po przebudzeniu. O scrollowaniu smartfona to też nie wspomnę. Może to jest ten klucz do długowieczności.

W tym wehikule czasu skoczymy sobie do roku 1968. Przed nami utwór, do którego powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich teledysków tamtych lat, a to dlatego, że w rolę modelki płynącej motorówką wcieliła się młodziutka Ewa Szykulska. Za reżyserię tego teledysku odpowiadał Janusz Kondratiuk. Ich spotkanie na planie doprowadziło ich do ślubnego kobierca. Było wielkie uczucie. Nic dziwnego, bo piosenka Skaldów jest oczywiście o miłości. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Już teraz w Radiu SK2.

0: kto wychowany w Polsce, ten wie, że najlepsze, co może nam się trafić na niedzielny obiad, to pomidorowa i pierogi. Za nami nowość w Radio SK2, czyli BRO i Wychowany w Polsce. Choć oczywiście wy możecie wybrać swój najbardziej polski obiad. Dziś o poranku Kinga wybrała na przykład gołąbki, koniecznie z ziemniakami obok na talerzu. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym, na najbardziej polskim, ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziejpolskiobiad.sk.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: wniosek z tej piosenki Manamu jest taki, żeby przytulać się jak najczęściej. Zdecydowanie hormony szczęścia lubią to, wydzielają się i naprawdę takie przytulenie może poprawić humor. Zespół Manam, po to jesteś na świecie. Gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Mamo, ten bohater jest dziwny.
4: Nie lubisz go?
3: Lubię i to jest najdziwniejsze.
5: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Czas na pogodowe newsy na weekend. To na pewno nie będzie taka piękna pogoda jak w dwa minione weekendy, ale nie będzie też jakoś najgorzej. Jutro 18 stopni w Krakowie i pochmurno, w niedzielę 16 i z rozpogodzeniami. Ryzyko opadów niewielkie, może pokropić w nocy z soboty na niedzielę. Wiatr jest umiarkowany, wiometr korzystny. Podobna pogoda na początku kolejnego tygodnia i będzie rosło ciśnienie. Newsy już za moment.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News Eski 2. 49 zamkniętych szkół na Mazowszu, 3,5 tysiąca policjantów zaangażowano dziś do patrolowania placówek. To reakcja na tragiczne wydarzenia w województwie. Wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną w podstawówce podwyżkowym, a dzień wcześniej w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób. W związku z tą sytuacją w weekend służby będą także w pobliżu uczelni wyższych, zapowiada wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
19: O zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia czy zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
18: Policja podała, że dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez AI, grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. A właśnie teraz powinno rozpocząć się posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja w sprawie 15-latka, który zabił woźną w szkole w Leszczydole w Nowinach. Sprawą zajmuje się Wydział Rodzinny i do Spraw Nieletnich Sądu w Wyszkowie. Temat od początku śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie decyzje mogą zapaść?
20: Ta, którą sąd na pewno dziś podejmie, to ewentualne umieszczenie 15-latka na czas postępowania w schronisku dla nieletnich.
21: Sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał.

0: wolnościowych. Były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski uderza na Facebooku w Łukasza Gibałę. Zarzuca mu kłamstwa, manipulacje czy populizmy i przekonuje, że na postulaty Gibały nie ma pieniędzy w miejskim budżecie. Z kolei Monika Piątkowska chwali się na Facebooku listem poparcia od innych byłych prezydentów Krakowa, Józefa Lasoty, Andrzeja Gołasia oraz Jacka Majchrowskiego. Przypomnijmy, że na dziś na 17 zaprosiła Łukasza Gibałę na debatę na Rynku Głównym przy Skarbonce.
1: W kalendarzu obchodzimy Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej, więc ja proponuję weekend spędzić tak, żeby w poniedziałek w pracy pochwalić się, jaki to był kosmos. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry, gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów.

0: Pan Krzysztof Romantyk, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2, za to miłością do ciepła pałają niektóre gatunki ptaków, jak wiemy, dlatego też rozpoczęły się odloty w cieplejsze rejony globu, a tu do kraju wracają ptaki, którym zimno zupełnie nie przeszkadza. Uwaga, będę teraz łamała język sobie, jemiołuszki, jery czy czeczotki. Co ciekawe, te gatunki traktują Polskę jako takie Malediwy czy Maderę, takim tutaj ciepło. Co ciekawe też, sójka znowu nigdzie się nie wybiera i to zgodnie z tym słynnym przysłowiem, że ktoś wybiera się jak sójka za morze, czyli że ostatecznie nigdzie nie leci. Ale ja wiem dlaczego. Sójki to są po prostu perfekcjonistki. Dla nich wiosenne porządki to za mało, jesienne sprzątanie też trzeba odhaczyć.
1: SK2.

0: Oddycha, nieważna sprawa. Zespół Perfect w Radiu SK2. No właśnie, chyba bardzo dobrze oddychał na boisku Hubert Hurkacz, bo czytam właśnie, że awansował do trzeciej rundy ATP Tour w Szanghaju. Pokonał, no nie byle kogo, słuchajcie, bo samego Nowaka Dziokowicza. Za to kawałek chłopaki od duetu Kuba i Kuba już nie mają nikogo do pokonania, bo obecnie znajdują się na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Czy utrzymają się do startu dzisiejszego notowania? Poczekamy do 18:00, wtedy sobie zobaczymy, usiądziemy, przeanalizujemy wtedy świeże wydanie gorącej polskiej dwudziestki. Zapraszam Was już teraz w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Kiciu,
0: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Graczy Drapaczy.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: też.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Drodzy klienci Lewiatan, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W 29. Te urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
14: Tato, co znaczy negocjować?
15: Szukać porozumienia.
14: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
16: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: I po reklamie. 100% polskich hitów.
20: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary z kół.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: mogę tak powiedzieć, że to jest piosenka o niewiedzy. Wiksem, nie rozumieją, gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 15. Są takie rzeczy, których się nie rozumie. Niektórzy nie potrafią pojąć, po co nadal istnieje zmiana czasu z 24 na 25 października. Będziemy przestawiali czas, zyskamy jedną godzinę snu, więc właśnie po to uważam ta zmiana czasu. To chyba do zrozumienia jak najbardziej jest.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
13: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
2: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Czas na drogowe newsy. W piątkowe popołudnie autostrada z problemami. Między Łagiewnikami a Zakopianką w kierunku Katowic ciężarówka blokuje jeden z pasów ruchu. Dostępny jest tylko prawy pas. Przypominam o otwarciu ronda na węźle Grębałów. Tam jest już dostępny kilometrowy odcinek nowej S7. Tylko 15 stopni dziś w Krakowie. Pochmurno, ale bez opadów w piątkowe popołudnie. Jutro też pochmurno i 18 stopni w niedzielę 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Minęła 15, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby, że ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane. To informacja od ministra Marcina Kierwińskiego. Szef MSWiA odniósł się do pojawiających się plotek w internecie o wyzwaniu i zwracał uwagę na falę dezinformacji, jaka pojawiła się w sieci.
4: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i nie doszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
3: Do południa policja skontrolowała 15 tysięcy szkół w całym kraju, dodaje komendant główny policji Marek Boroń.
5: Jest nas dzisiaj 24 tysiące w tych placówkach oświatowych. Jesteśmy przed szkołami, ale również w szkołach. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie.
3: W całym kraju zamkniętych zostało dziś 59 szkół, głównie na Mazowszu. Służby są w podwyższonej gotowości po ostatnich atakach w szkole w Ostrołęce i Podwyżkowem. Policja zatrzymała też kilkanaście osób, które w internecie sugerowały lub zapowiadały kolejne ataki. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki i tira na autostradzie A2 pod Warszawą. Autostrada była zablokowana w obu kierunkach. Teraz można już jechać z Warszawy do Mińska Mazowieckiego. W kierunku stolicy policja wciąż jednak kieruje na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Bunt w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywańskie domagają się z wykreślenia z planów zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Sprawą zajmie się teraz Rada Miasta, która ostatecznie zadecyduje o losie planowanej inwestycji.
0: SK2 News, Kraków.
2: Kasia Snykowska. Niedzielny Krakowia Półmaraton Królewski zbiega się z drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa i na trasie biegło aż 33 komisje. O tym, jak dotrzeć do punktów głosowania, mówi Tomasz Marzec, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej.
6: Pieszo będzie można dojść do wszystkich. W niektórych przypadkach będą czasowe utrudnienia z dojazdem.
2: Start i meta biegu w Tauron Arenie. Jarosław Królewski nie pojedzie do Warszawy na mecz Wisły z Legią, to po zamknięciu trybuny gości. Legia nie wpuści przyjezdnych kibiców. Sprawa wciąż budzi moc kontrowersji, bo żadna instytucja w Warszawie nie potwierdza, że trybuna nie jest bezpieczna.

Ale to jest dobry numer o każdej porze dnia. Magba i Aisha. I jesień bez dni, no nie ma szans. Ale niektórzy zdecydowanie przesadzają z tym jesiennym klimatem. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii wyhodowano dynię, która waży ponad tonę i pobiła rekord Guinnessa. I to już nie jest warzywo do zupy, tylko poważny kandydat na lokatora. No bo wyobrażacie sobie robić z niej lampion na przykład na Halloween? Trzeba by chyba zamówić ekipę budowlaną. A nie wycinać oczy i uśmiech. Ja nie wiem, jak to jest do ogarnięcia. Ona jest ogromna. Wpiszcie sobie i koniecznie ją zobaczcie, bo naprawdę robi wielkie wow. A u nas wspomnienie wakacji. Bryska i jej lato. To SC2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

0: A już teraz skrót najświeższych informacji z dnia. Posłuchajcie.
1: Jest 15.30, Michał Przybyła, zapraszam. Ukraińska delegacja przyleciała do Miami na rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych o propozycji pokojowej. W negocjacjach, które mają potrwać 2 dni, uczestniczyć mają także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Tematem rozmów będzie zakończenie wojny oraz wsparcie obrony powietrznej Ukrainy. Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy ATP Tour w Szanghaju, pewnie pokonując Nowaka Dziokowicza 2-0. W 1/16 finału zmierzy się z reprezentantem Chin Ai Zhou lub Włochem Lorenzo Musettim. Ten mecz właśnie trwa. Tymczasem Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elis Mertens. W Łącku, w powiecie nowosądeckim, działa jabłkomat. Mieszkańcom miejscowości pomysł się podoba.
2: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
3: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
4: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
1: Dodaje Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu.

0: Dzisiaj Światowy Dzień Jaja, więc wszystkim jajcarzom życzę, żeby mieli jaja do spełniania marzeń, nie byli zbyt jajogłowi i zawsze potrafili wyjść z jajem. A tak zupełnie serio, no to jajko to jest jeden z takich niewielu produktów, który można zrobić właściwie na wiele sposobów. Może być sadzone, może być na twardo, może być na miękko, no superfood. No a i tak wszyscy mają na jego temat coś do powiedzenia. No jajko, wiadomo, pyszne. No najlepsze z majonezem na imieninach u cioci. Ale pamiętajcie, nieważne czy macie dzisiaj jaja na bekonie, czy jajecznicę, najważniejsze, żeby nie robić sobie jaj z piątku, no bo to już jest poważna sprawa. W końcu weekend sam nam się nie zacznie.
1: SK2. Autopromocja. Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
6: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge.
8: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Budujesz? Zacznij od solidnej konstrukcji. Wysokiej jakości płyty OSB kupisz w Centrum Budowlanym Attic. Polecamy solidne, bezpieczne i trwałe płyty konstrukcyjno-budowlane OSB 3 firmy Swiss Krono. Centrum Budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50.
13: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
14: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
15: Czujesz rytm? Weź udział w Rule the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Bajm ta sama chwila, a na zegarach za moment godzina 16, więc większość osób oficjalnie rozpoczyna weekend. Po godzinie 16, żeby ten weekend Wam się rozpoczynał jeszcze lepiej, muzycznie na start Sylwia Grzeszczak, Mysłowic i Baranowski. Później jeszcze będzie dużo dobrego, ale koniecznie zostańcie z nami i przekonajcie się sami.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Ciężko się jedzie krakowskim odcinkiem autostrady w piątkowe popołudnie. Największy zator między Balicami a mostem przez Wisłę, kierunek Rzeszów. Na pewno postoicie też do zjazdu na Zakopiankę. W samym Krakowie korkuje się ulica Opolska do Łokietka, 29 do opolskiej estakady stoi. Powstańców Wielkopolskich, Rondo Grunwaldzkie, ulica Czarnowiejska z Aleją Mickiewicza też duże korki. Nie powinno dziś padać w Krakowie, a na termometrach 15 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Nie ma potwierdzenia, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane. To informacja od ministra spraw wewnętrznych i administracji. Rząd i służby podsumowują działania w placówkach po aktach przemocy na Mazowszu. Skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek w całym kraju. Zatrzymano 19 osób. W siedzibie MSWiA był nasz reporter Michał Skolimowski. Czyli nie mamy do czynienia z internetowym wyzwaniem?
21: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na dziś nie ma na to twardych dowodów, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
22: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
21: Mundurowi monitorują sieci, kontrolują szkoły. Jak mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, do tej pory zatrzymano 19 osób.
23: Które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
21: W akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów.
20: Michale, dziękujemy. Sąd decyduje o areszcie dla 19-latka z Ostrołęki, który zaatakował uczniów i nauczycielki w tamtejszej zawodówce. Jakub Z. wczoraj usłyszał zarzuty, a właśnie teraz w sądzie rejonowym w Ostrołęce powinno się rozpoczynać posiedzenie aresztowe. O szczegółach nasza reporterka Marta Szabłowska.
0: Śledczy chcą, aby 19-latek trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W sumie grozi mu nawet dożywocie. Wczoraj usłyszał 9 zarzutów. Większość dotyczy usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, ale jak mówiła Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce,
1: te wyjaśnienia niejako nie nawiązują do tych czynów, które zostały mu przedstawione.
0: Przypomnijmy, w środę 19-letni uczeń zawodówki ranił ostrym narzędziem swoich kolegów, nauczycieli, a potem przechodniów. W sumie 9 osób.
20: Miał też plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty. Łukasz Gibała nie weźmie udziału w debacie przed drugą turą wyborów. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, zaproponowała kandydatowi ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców spontaniczną debatę. Miała odbyć się dzisiaj o 17 na Rynku Głównym w Krakowie.
2: Co to za debata, skoro na kilkanaście godzin przed jej ewentualnym odbyciem pani Piątkowska informuje o tym fakcie, nie chce ustalić wspólnie jakiejś formuły, nie wiadomo kto to będzie organizował, więc to bardziej przypomina jakiś cyrk.
20: Mimo tych słów Monika Piątkowska podtrzymuje swoje zaproszenie. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy, a już w niedzielę mieszkańcy Krakowa pójdą do urn i wybiorą nowego prezydenta miasta.
3: SK2 News, Kraków.
19: Kasia Snakowska. Sąd rodzinny zajmie się 2 incydentami, do których doszło dziś rano w krakowskich szkołach. W plecakach 13- i 14-latka w podstawówce przy ulicy Strzelców znaleziono noże kuchenne, a w szkole podstawowej 109 rodzice zaalarmowali służby o osobie z ostrym narzędziem.
24: Przyszedł 10-letni uczeń ubrany w strój halloweenowy. Elementem przebrania był również plastikowy rekwizyt.
19: Mówi Elżbieta Znachowska-Bytnar z krakowskiej policji. A krakowscy urzędnicy zwrócili się do szkół o przeanalizowanie procedur bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o ograniczenie możliwości swobodnego poruszania się osób postronnych po terenie placówek.
25: Tylko po godzinie 16.

0: prawdę ci powie.
1: Słuchajcie, nikt nie chce o tym myśleć, ale rzeczywistość bywa nieprzewidywalna. Do tej pory każdy myślał, że szkoła to jedno z najbezpieczniejszych miejsc dla dzieci. No właśnie, do czasu. Ostatnie tragiczne wydarzenia pokazują, że już tak nie jest, dlatego warto mieć w głowie gotowy plan na sytuacje ekstremalnie awaryjne. Eksperci sprowadzają ten plan do 3 prostych kroków, które mogą uratować życie. Krok pierwszy i absolutnie najważniejszy – ucieczka. Jeśli tylko masz taką możliwość, to wiej, zwiększaj dystans, uciekaj z miejsca zagrożenia, bo to daje ci maksymalne bezpieczeństwo. Jeśli droga ucieczki jest odcięta, przechodzisz do kroku drugiego. Ukryj się, znajdź bezpieczne miejsce, zabarykaduj się w pokoju, albo jeżeli chodzi o szkołę, to w klasie i natychmiast daj znać służbom. Kluczem jest unikanie konfrontacji za wszelką cenę z napastnikiem. A co jeśli zostaniesz przyparty do muru? No wtedy zostaje krok trzeci, czyli walka. Ale uwaga, to jest opcja absolutnie ostateczna, tylko gdy nie ma już żadnego innego wyjścia. I tutaj ważna wskazówka od ekspertów od bezpieczeństwa. Łap za wszystko, co masz pod ręką i co da ci przewagę. Krzesło, ciężki wieszak, plecak, każde z tych narzędzi może pomóc ci się obronić. No i zapamiętaj tę triadę. Uciekaj, schowaj się, walcz, oby ta wiedza nigdy nam się nie przydała, ale warto ją mieć z tyłu głowy.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: A już teraz u nas w SC2 Michał Przybyła i skrót najważniejszych informacji dnia.
1: Dla wielu osób skończyło się poczucie, że szkoły są bezpiecznym miejscem. Zaczynamy być bezradni wobec tego, co dzieje się z naszymi dziećmi, mówi pedagogka i psychoterapeutka Barbara Prusinowska-Opalska.
2: Wpływ internetu powoduje, że nie nadążamy za tym światem i co tak naprawdę nasze dzieci mają w głowach i tak naprawdę kogo naśladują. Kiedyś było tak, że naśladowaliśmy piosenkarzy, piłkarzy, a teraz im bardziej ktoś jest ordynarny, agresywny, wręcz chamski, staje się idolem.
1: W środę w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w czwartek w miejscowości Leszczy Dół Nowiny 15-latek zabił woźną, ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Duże utrudnienia na kolei. Po zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym w Gawronkach pod Łęczycą odwołano kursy pomiędzy Kutnem a Skierniewicami. Pasażerowie muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Pociągiem podróżowały 33 osoby, jedna z nich trafiła do szpitala. Poszkodowany został też kierowca ciężarówki.

0: Budka Suflera, piąty bieg. Mam nadzieję, że wszyscy już zapięli piąty bieg i wjeżdżają w weekend. A ja teraz powiem wam o jesiennych trendach. Takich może nie jedzeniowych, bardziej pitnych. Teraz wszystkie jesieniary, uwaga, jest nowy sposób na rozgrzanie się w chłodne dni. No i tym razem nie chodzi o kolejny sweter, ani o kocyk. TikToka podbija karmelizowana herbata. I nie, nie trzeba być baristą ani mieć kuchni jak z programu kulinarnego. Tutaj wystarczy cukier, który najpierw zamieniamy w karmel, czyli go na patelni tak długo smażymy, aż zmieni się w taki piękny karmel o złocistym kolorze. No i później dodajemy do tego herbatę, dodajemy mleko i ulubione przyprawy. I podobno robi się z tego prawdziwy jesienny hit. Zdjęcia, filmiki na TikToku nie kłamią. Polecam w weekend spróbować, jeżeli lubicie jesieniarskie smaki, no i dodatkowo trendy.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
15: I po reklamie.

0: Za chwilkę 17:00, to był Dawid Podsiadło i jego Tazosy. Mam nadzieję, że o 17:00 wszyscy już oficjalnie rozpoczęli weekend. No i pomimo tego, że pogoda ma nas nie rozpieszczać, to ja gwarantuję Wam, że SK2 muzycznie będzie Was bardzo rozpieszczać. I tak na start po 17:00 Natalia Nykiel, Muniek i Sasza Strunin. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: 18 stopni w sobotę i pochmurno, wyborcza niedziela z rozpogodzeniami i do 16 stopni. Do tego umiarkowany wiatr i ciśnienie będzie rosło. Opady deszczu możliwe w nocy z soboty na niedzielę. Początek kolejnego tygodnia z podobną aurą, takie 15-16 stopni. Przypominam jeszcze, że w niedzielę Krakowia Półmaraton Królewski będą potężne utrudnienia na drogach. Newsy z Krakowa tuż po serwisie z kraju i ze świata.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Minęła 17, Michał Przybyła, a to są newsy SK2. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 15-latka, który zaatakował w szkole podwyżkowym. Chłopak najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Wczoraj w podstawówce w Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: 15-latek przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, ale one pozostają niejawne, bo posiedzenie odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Sąd zdecydował, że chłopak trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. S zostanie też zbadany przez biegłych psychiatrów.
17: Wypowiedzą się na ten temat, jaki jest stopień rozwoju małoletniego, czy może on odpowiadać jako dorosły, czy też będzie odpowiadał jako nieletni.
16: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski. 15-latek co najmniej do 8 stycznia będzie przebywał w schronisku dla nieletnich. Decyzja w sprawie jego odpowiedzialności może zapaść jednak wcześniej.
15: A do sprawy będziemy wracać. Na ostatnie ataki w szkołach błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Dziś przed placówkami policyjne patrole, a w szkołach podwyższone procedury bezpieczeństwa, bo bezpieczne wejście do szkoły to kluczowy element ochrony uczniów i pracowników placówki. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
18: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.
15: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Wielki sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Polak pokonał Serba Nowaka Djokovicia po raz pierwszy w swojej karierze.
1: Jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
15: Mówił Hubert Hurkacz po meczu. Polak wygrał bez straty seta. W trzeciej rundzie turnieju zagra z reprezentantem Chin i Zhou.
12: SK2 News, Kraków.
14: Kasia Snakowska. Zamiast debat i merytorycznych dyskusji, pozwy do sądu. Tak wyglądały dwa ostatnie tygodnie kampanii wyborczej w Krakowie. O emocjach tuż przed głosowaniem Kuba Solarz.
19: Bardziej emocjonujące, lecz mniej merytoryczne, takie w porównaniu z kampanią przed pierwszą turą, były dwa ostatnie przedwyborcze tygodnie. Komentował dla nas Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
20: Brakowało debat.
19: Dodam, że żaden z dwójki kandydatów nie otrzymał oficjalnego wsparcia od przeciwników z pierwszej tury.
14: Cisza wyborcza od północy, głosowanie w niedzielę.
21: Nie tak szybko hola hola, drogi kolego. Ja wiem, że masz wolny weekend, więc zdrać nam tutaj, jakie masz plany, bo może ktoś skorzysta.
15: Ojej, ja idę na wrestling. Na Mińskiej znalazłem takie wydarzenie.
21: A co to jest, bo ja nie wiem.
15: To są takie udawane zapasy.
21: A i ty będziesz walczył?
15: Nie, skąd? Ja jestem pacyfistą. Idę tylko popatrzeć.
21: No dobra, no to słuchajcie, to jest ciekawy pomysł na weekend, więc tutaj jak widzicie, jak nie mieliście pomysłu, to być może skorzystacie. Antonina Van Dessel, witam was piątkowo.

Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja. I to nie jest lekki numer, więc my przejdziemy szybciutko do lekkich tematów. Jak na piątek przystało i na rozpoczęcie weekendu, więc plotki z naszego show biznesowego polskiego podwóreczka. Colin wchodzi w trzydziestkę i robi to tak, że pół siemiatycz stanęło na baczność, no i ja też nie mogę wam o tym nie powiedzieć, no bo słuchajcie, różowa trasa, specjalnie pomalowany chodnik, gdzie z Colin jechał na kolor różowy, tłumy fanek, darmowe pączki, kiełbasa z jego własnej marki, no a do tego toast z burmistrzem. No i to nie były zwykłe urodziny, tylko takie prawdziwe latino wesele, tylko bez wesela, żeby wam to zobrazować. No i powiem tak, niektórzy na trzydziestkę robią rachunek sumienia, a z Colin zrobił rachunek. No i tak myślę, że chyba wszystko mu się tam zgadza.

Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Kolejne plotki, tym razem zza oceanu. Anna Lewandowska w Stanach, a na talerzu swojskie pierogi. Ania pokazała w mediach społecznościowych, jak zajada się polskim klasykiem, no i od razu zrobiło się ciekawie, no bo przecież my, Anię, kojarzymy ze zdrowym jedzeniem, zdrowymi przepisami, no i z unikaniem laktozy, przypomnę. A tu proszę, pierogi wjechały na pełnej. I wiecie co? Ja uważam, że to jest właśnie piękne w jedzeniu. Można mieć całą szafkę zdrowych zamienników, ale czasem wystarczy talerz pierogów, żeby człowiek poczuł się jak w domu. No bo człowiek może wyjechać na drugi koniec świata, ale od pierogów nigdy nie ucieknie. SK2. SK2. Zwłaszcza, że wczoraj było ich święto, więc Ania wie, jak świętować. Już teraz Krzysztof Krawczyk, byle było tak.

0: słuchać już.
1: Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. I Prosta Sprawa teraz będzie jesienna, związana z jabłkami, no bo jesień to wiadomo, sezon na jabłka w pełni. Ale czy wiecie, że wcale nie są taką witaminową bombą jabłuszka, jak mogłoby się wydawać? No jest takie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie powoduje, że jakby doktorzy będą daleko od nas. To takim wolnym, luźnym tłumaczeniu. Ale jeżeli liczycie na ogromną dawkę witaminy C, no to jabłko raczej nie zrobi na was wielkiego wrażenia. No i co teraz? Czy przestać jeść te jabłka? Absolutnie, bo jabłka są nie tylko smaczne, ale mają sporo błonnika, mają mało kalorii i to jest bardzo ważne i świetnie sprawdzają się jako przekąska. No, a jeżeli jecie je tylko w szarlotce, tak jak ja, no to jeszcze przyjemnie, nie?
0: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
4: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
15: I po reklamie.

0: Romantycznie się zrobiło. Manam, kocham cię, kochanie moje. Na kilka chwil przed godziną 18. Po 18 zostawiam was z Łukaszem Zdończykiem i najnowszym notowaniem gorącej polskiej dwudziestki. Koniecznie zostańcie i przekonajcie się sami, co było waszym numerem jeden w minionym tygodniu. Ja się powoli żegnam, uciekam. Antonina Wandesel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pięknego weekendu, pa.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czujesz rytm? Weź udział w Rule the Dance Floor już 17 października w Bonarce. W programie warsztaty taneczne, jazz, hip-hop, commercial, a na finał Dance Battle. Dziesiątki nagród do zdobycia, w tym karty podarunkowe Bonarki. Zapisy i szczegóły na bonarka.com.pl. Bonarka to o nas.
16: I po reklamie.
17: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Dyżury psychologów i większa kontrola w szkołach. Po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu wojewoda i kurator oświaty zapowiadają wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa. Szkoły mają kontrolować wejścia do budynków oraz zapewnić dostęp do psychologa.
18: Tak, żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte.
17: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. W najbliższych dniach policja będzie patrolować też tereny uczelni wyższych. Nowy mural powstał na dawnej fabryce czekolady. Na budynku przy ulicy Świętego Wawrzyńca w Warszawie znalazła się praca interpretująca wnętrze dawnej pracowni. Od jednej strony można zobaczyć halę produkcyjną, a od drugiej kawiarnię.
19: Moim takim pierwszym skojarzeniem z tym, co by tutaj miało być, jest taka próba wprowadzenia ludzi w zagadkowy świat historii.
17: Mówi autor muralu Max Skorwider.
20: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
1: Aż ciężko w to uwierzyć, słuchajcie. Ale to chyba tak, to chyba jest ten moment. Udało nam się, przetrwaliśmy ten tydzień. Minuta po godzinie 18 w piątek. Także zaczynamy razem weekend. A weekend najlepiej zacząć z waszymi ulubionymi polskimi hiciorami. Mamie w gorącej polskiej 20. Czas na wasze ulubione kawałki ostatniego tygodnia, na które głosowaliście na sk2.pl. I będą też nowości, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zdończyk, witajcie na 20 Sanach.

0: pięknie kołoszący numer. Kaśka Sochacka i Cortez, miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz mam dla was piosenkę z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem i to będzie numer naprawdę wzruszający. Vito Bambino nagrał nowy numer, piosenkę do kampanii społecznej Inny Rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Ta kampania zwraca uwagę na problem dzieci neuroatypowych, czyli m.in. ze spektrum autyzmu czy ADHD. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne przesłanie, bo Vito Bambino w tym numerze śpiewa o tym, że każdy z nas może widzieć świat trochę inaczej, ale to nie oznacza, że ktoś jest gorszy. Vito Bambino pokazuje, co czują dzieci, kiedy świat jest dla nich trochę za głośny, trochę za szybki, trochę za trudny. Jak sam mówi, to historia o tym, że bycie innym nie znaczy bycia gorszym. Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, premierowo w Radiu SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

nasza polska, amerykańska gwiazda Keira w Radiu SK2. To było miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. Keira teraz zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Będzie śpiewać na klatkach schodowych w blokach. Tak napisała na Instagramie. Stare polskie klatki schodowe mają taki pogłos, że szkoda nie zaśpiewać. No i zaśpiewała, posłuchajcie. Słuchajcie, i to było takie głośne, że w pewnym momencie nawet ktoś wyszedł na klatkę schodową, no bo to jest ryzyko, jakby nie patrzeć, bo przy takim pogłosie śpiew można pomylić z czymś innym, prawda? I teraz Keira poprosiła swoich fanów, żeby podsyłali jej propozycję, jaką piosenkę następnym razem na klatce schodowej ma zaśpiewać. No to ja mam propozycję. Niech Artura Rojka zaśpiewa Mira Fiori na miejscu 16.

0: Ostatni dzień lata był wczoraj, a dzisiaj już mamy pierwszy dzień w takiej prawdziwej jesieni za oknami. Ale w SC2 cały czas jest wakacyjnie. Gips i Igo, to jest Radio SK2, miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A ja mam kolejną nowość, bo do propozycji, do waszej listy hitów właśnie wchodzi Natalia Grosiak, którą znacie na przykład z zespołu Micro Music. No ten hicior zna absolutnie każdy.
1: Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę.
0: No ale właśnie na przekór wszystkiemu Natalii Grosiak się teraz bardzo zachciało, bo ona otwiera zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Jak mówi, definitywnie kończy z przeszłością. Nawet ścięła włosy, a wiadomo, jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Natalia Grosiak po raz pierwszy bez zespołu Micro Music wydała solową płytę Tamtej dziewczyny już nie ma i przyznaje, że dawna Natalia odeszła na dobre, także powitajmy nową Natalię Grosiak. Teraz mam serce, tak nazywa się jej nowy numer, który gra już teraz premierowo na antenie Radia SK2.

0: Największa jesieniara w Polsce napisała tak: gdybym była porą roku, to byłaby to jesień. Roxy w Radiu SK2. Gramy wasze ulubione polskie hity 20. To jest Gorąca Polska 20 i miejsce 13 za nami. No Roxy jest jesieniarą, słuchajcie, na poważnie. Pochwaliła się w mediach społecznościowych, że wieczory spędza jak prawdziwa jesieniara. Pod kocykiem, przy przygaszonym świetle, ze świecami zapachowymi i z dobrym filmem na dużym ekranie. A i słuchajcie, słowa uznania dla męża Roxy, bo on jej kupił kwiaty jesienne. I teraz pytanie, czy coś przeskrobał, czy po prostu chce jechać z kolegami na ryby na weekend?
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
1: Za mnie!
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz auta, którym bez problemu wjedziesz do strefy czystego transportu? W salonie samochodów używanych Antoni Łyko znajdziesz szeroki wybór popularnych marek, sprawdzonych w naszym autoryzowanym serwisie. Samochody są gotowe na nowe przepisy i jazdę po Krakowie. Zapraszamy na Aleję Pokoju 63 i na lyko.pl.
11: I po reklamie.
12: SK2.

Miejsce 11 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Mrozu i bracia Kacperczyk prosto z najnowszej płyty Mroza, który jest teraz w trasie koncertowej, zanim już Łódzka Atlas Arena Torwar w Warszawie razy dwa, a jutro zagra w hali stulecia we Wrocławiu. A ja wam zagram kolejną nowość w gorącej polskiej dwudziestce, bo do propozycji właśnie wskakuje nowa propozycja od Natalii Nykiel. Ta artystka właśnie ogłosiła, że zaczyna historię pod tytułem Czwarty polskojęzyczny album i to jest pierwsza zapowiedź tego krążka. No to gramy premierowo na antenie SK2. Natalia Nykiel, to tylko ciąg dalszy.

0: Ci się dobrze, nie?
1: Prawdziwy muzyczny patriota BRO w Radiu SK2. To było miejsce 9 gorącej polskiej 20. I to wcale nie są puste słowa, słuchajcie, bo on się naprawdę bardzo poświęcił, jak nagrywał teledysk do tego numeru. Odwiedził wszystkie województwa w naszym kraju, spotkał się z tysiącami swoich fanów, był w trasie przez 3 tygodnie i przejechał 7000 kilometrów. No i jest teledysk i jest przepiękny numer. My też jesteśmy wychowani w Polsce, bo w Radiu SK2 gramy tylko 100% polskich hitów jako jedyna stacja w Polsce. No i w piątki wieczorem mam wasze ulubione numery tego tygodnia. Za chwilę najlepsza ósemka.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: To ma być widowisko, jakiego Kraków jeszcze nie widział. Maryla Rodowicz rusza w gigantyczną trasę halową i 10 grudnia przyszłego roku wpadnie do Tauron Areny. Będzie oczywiście Małgośka, będzie Niech żyje bal. Kultowe hity zabrzmią w zupełnie nowych aranżacjach, a na scenie obok Maryli mają się pojawić gwiazdy popu i hip-hopu. Warto już teraz szykować się na to potężne widowisko, ognistą choreografię i spektakularne show. Bilety na koncert już trafiają do sprzedaży.
12: Gorąca Polska! Polska 20. Radio
13: SK2. I tak się właśnie nazywa najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. Mam 20 waszych ulubionych polskich numerów. No i teraz zbliżamy się do szczytu, bo najlepsza ósemka nam została. Ale mam nie tylko hity, ale też płytę do rozdania. Mam dla was najnowszy krążek Wiktora Waligury, którego numer za chwilę usłyszycie na naszej antenie. Dajcie po prostu znać głosówką na Messengerze SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. Głosówki na Messengerze Radia SK2, a na miejscu ósmym czeka Zalia.
12: Gorąca polska 20 Radia SK2.
13: Zalia ostatnio pojawiła się gościnnie na trasie koncertowej Mroza. A teraz solo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wiktor Waligura na miejscu 7 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. To kawałek z jego najnowszej płyty, którą możecie zgarnąć na antenie SK2. Dajcie znać głosówką na Messengerze naszym Radia SK2, co robicie, słuchając gorącej polskiej 20. A ja wam w tym czasie podrzucam kolejną nowość. No i słuchajcie, mamy to, pojawił się nowy girls band na polskiej scenie. Do tej pory były chyba tylko modelki, ale teraz mamy też, uwaga, Lale. I tutaj skład jest naprawdę bardzo mocny. Same znane osoby. Influencerka Monika Kociołek, tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski 2025 Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Oliwia Kopiec. Czyli słuchajcie, jest taniec, jest uroda, są media społecznościowe i piękny śpiew. To wszystko w ekipie Lale. Sprawdźmy, jak te Lale brzmią. Ej Lala, to jest ich nowy numer, który właśnie trafia do propozycji do gorącej polskiej 20. Numer bardzo piątkowy, bardzo imprezkowy. No to gramy. 10 po 19.

Marisa na piątym w Radiu SK2. Przed chwilą zapytałem was, co robicie w piątkowy wieczór, słuchając gorącej polskiej dwudziestki. No i Tomek pisze, że u niego już sprzątanie weekendowe pełną parą. Właśnie odkurza dom z gorącą polską dwudziestką na słuchawkach. Do Tomka leci nowa płyta Wiktora Waligury, a do wszystkich leci nowa propozycja od zespołu NA, który już w przyszłym roku, słuchajcie, będzie świętował swoje 25-lecie i oni już teraz zaczynają imprezę. Zaczynają swój wielki bal. NA zapowiada, że w przyszłym roku ruszy w trasę koncertową po całej Polsce i będzie grał swoje największe przeboje z 25 lat, a teraz wchodzą w ten mocno imprezowy klimat, słuchajcie, NA i Boom Boom Orchestra Bal. Bardzo piątkowy numer, który idealnie rozpoczyna weekend. Jeśli brakuje wam energii po całym tygodniu, no to ładowanie rozpoczęte.

0: jesień, nie ma do nas wstępu. W Radiu SK2 cały czas jest wakacyjna playlista, jak słyszycie. Sylwia Grzeszczak na antenie SK2, to było miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki. No a teraz otwieramy podium dzisiejszego notowania waszej listy hitów. I tutaj też numer, który spędził na szczycie całe wakacje. I to jest ciągle na czasie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. A o kim oni w ogóle śpiewają?
1: W tej relacji, o której śpiewamy? No oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć?
0: Czyli co, krótko mówiąc, później pogadamy, teraz mamy ciekawsze rzeczy do roboty. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Numer 3 gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham wcześniej.

0: numer na romantyczny piątkowy wieczór we dwoje. Dawid Kwiatkowski i Margaret otwierają podium notowania gorącej polskiej dwudziestki. To było miejsce trzecie. No ale dobra, słuchajcie, skoro wiemy, kto o czym miał komu opowiedzieć w tym kawałku, to teraz dowiedzmy się, o czym jest numer dwa gorącej polskiej dwudziestki. Kuba i Kuba Chłopaki.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
2: robić. Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
1: tak,
2: bo ich
1: tak,
2: było jak najmniej.
0: Także mam nadzieję, że nie ma żadnych powodów do płaczu, że nauczyciel nie wpisał żadnej złej oceny do dziennika elektronicznego waszego dziecka. Kuba i Kuba Chłopaki, numer, który kończy lato i rozpoczyna przyjemną jesień. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki.

No z nimi to się fajnie odpoczywa w piątkowy wieczór. Łapiemy siły, rozpoczynamy razem weekend. Miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki. Bardzo przyjemnie ta się jesień zaczyna, prawda? Kuba i Kuba, chłopaki, to miejsce drugie waszej listy hitów, a na miejscu pierwszym ona, królowa stadionów, wystąpiła ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie. Zakończyła stadionową trasę koncertową, a teraz odpoczywa, zwiedza świat, ale jej numer wolnego nie bierze. Sanach i Cichosza to wasz ulubiony hit tego tygodnia.

0: Zajęło jej to nieco ponad miesiąc. No i w końcu się udało dotrzeć na szczyt. Sanach Cichosza to nowy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A fani tej artystki teraz zacierają ręce, bo Sanach zapowiedziała kolejną limitowaną wersję płyty winylowej Sanach na stadionach live. Po stadionowych koncertach na PGE Narodowym w Warszawie Sanach te występy nagrała i wrzuciła na specjalną płytę winylową, a ostatnio zapowiedziała część drugą tego albumu i wiadomo, że premiera tego krążka 30 października. A czy 16 października, czyli za tydzień w piątek, Sanach znowu będzie na szczycie? Wszystko zależy od Was. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Bricomarché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tato, z czego były pierwsze książki?
11: Z glinianych tabliczek?
10: To jak wtedy zaginali rogi?
12: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: I po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. U nas jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo można śmiało nucić pod nosem w samochodzie, jeśli nikt was nie słucha. Gramy takie numery, które doskonale znacie, na przykład Cookies i Piersi Całuj Mnie. Każdy to zna, ale nowości też są. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca, Tauron Arena Kraków.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Może ktoś z was ma w domu stary mebel, popruty sweter albo pamiątkowy obrus, z którym tak właściwie nie wiadomo co zrobić. Krakowskie Biuro Festiwalowe rusza z akcją Sztuka do Rzeczy. W listopadzie cały Kraków, od Bronowic aż po Hutę, opanują darmowe warsztaty z upcyclingu i rzemiosła. Będzie można nauczyć się szycia z resztek tkanin, odnawiania krzeseł, a dzieci zaprojektują krakowskie metro. Większość zajęć jest bezpłatna, liczba miejsc mocno ograniczona. Szczegóły na sztukadorzeczy.pl.
0: Mamy to, słuchajcie, pora, żebyśmy wszyscy nawzajem sobie pogratulowali. Przetrwaliśmy ten tydzień, udało nam się, zaczynamy weekend, punktualnie godzina 20. A w Radiu SK2 macie takie numery, przy których można oczyścić głowę ze wszystkich stresów. W sumie, słuchajcie, naliczyłem 11 kawałków bez przerywania, bez żadnych reklam. Także zostańcie razem ze mną, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów. SK2.
0: Słuchajcie, moja mama w tym momencie pewnie daje radio głośniej, bo ona uwielbia zespół Kombi. Jeśli wy też lubicie, no to nie wstydźcie się, śpiewajcie razem z nimi i dawajcie głośniej. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i przy okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK2, jak zaczyna się wasz weekend, co robicie, słuchając Radia SK2.

0: Na taką chwilę ciszy i spokoju zasłużyliśmy po całym tygodniu. Kleks, Sobel i Sanach w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a wydajecie znać, co robicie w piątkowy wieczór słuchając SK2. Kasia?
1: Słucham was właśnie wyklejając Biedronkę z mozaiki na podłodze. To moja nowa pasja. Wyklejam mozaiką cały dom.
0: Panowie, właśnie to nam grozi, jeśli nasza kobieta będzie nam o czymś co pół roku przypominała i w końcu stwierdzi, że bierze sprawy w swoje ręce. Do pewnego dnia, jak wrócimy do domu, to jak to mówią, lewą ręką możemy się przeżegnać. Zobaczymy biedronkową mozaikę na ścianie. Ale słuchajcie, tak serio mówiąc, Kasia wysłała zdjęcie. No fajnie ta biedronka wygląda, więc może to nie jest wcale taki zły pomysł. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Co robicie w piątkowy wieczór, słuchając najlepszych polskich hitów? A teraz lato 2000, sami na naszej antenie, 16 po 20.

0: Ania Dąbrowska w Radiu SK2, a za chwilę gram wam Dawida Kwiatkowskiego, który ostatnio mocno się wzruszył na premierze swojego nowego albumu, bo Dawid spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i na tej premierze, słuchajcie, pojawiła się pani, która specjalnie dla niego przyleciała z Anglii.
1: Wczoraj jak 20 bilet kupiłam.
2: Jaki, na samolot?
1: No.
2: Wczoraj pani...
1: Tak, wczoraj.
2: Ale co, zdecydowała się pani przylecieć po prostu?
1: Tak, córka powiedziała, żebym leciała.
2: Dzisiaj...
1: Dla Ani.
3: To jest dla Ani, bo to są te płyty, które do Anglii lecą, tak? Dla Ani.
0: Słuchajcie, wysłać mamę na drugi koniec Europy po płytę następnego dnia... To jeszcze gorzej niż powiedzieć w niedzielę o 20, że na jutro do szkoły potrzebujemy farby i blok techniczny. Eska.

0: było tyle w Radiu SK2. U nas możecie słuchać 100% polskich hitów przez całą dobę i z nami możecie się poczuć jak VIP, jak taka gwiazda. Kojarzycie czasami, jak są mecze w telewizji pokazywane, to są urywki, kamera wjeżdża na trybuny i pokazuje na przykład jakąś gwiazdę sportu, która ogląda mecz z loży VIP. No to właśnie wy się tak poczujecie. Zabieramy was do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie, tylko że zamiast meczu będzie niezła wyżerka. Najbardziej polski obiad. Zjemy taki obiad, który się składa z waszych ulubionych dań. Wpadajcie na sk2.pl, wybierajcie waszą ulubioną zupę, wasze ulubione danie główne i przekonujcie nas, dlaczego to wy powinniście usiąść razem z nami przy stole. Będzie ekipa SK2, będzie Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. No i przede wszystkim wy wpadajcie na sk2.pl. Oprócz dobrego jedzenia, najbardziej polskiego obiadu, mamy też dla was 500 kieszonkowego i nocleg w hotelu w Warszawie. Także widzimy się na Narodowym 7 listopada.
1: Reklama. Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Karkówka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Ręcznik papierowy Kaszmir Super Mega. Cena 4,99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Czeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.

0: Starsa. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i przypominamy kierowcom, warto zatankować samochód przed północą, bo od jutra nowe ceny maksymalne, paliwo podrożeje. Diesel przekroczy 8 zł za litr, a 95 zbliża się niestety do 7, także teraz lepiej przed północą zatankować. A w SK2 za chwilę gramy dalej.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta Vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: A teraz o ciekawej akcji. Książka za puszki dla zwierzaków. Biblioteka Kraków pomaga. Już 17 października Biblioteka Kraków organizuje wielką zbiórkę dla bezdomnych psów i kotów z fundacji Dog Rescue. Zasada jest prosta. Trzeba przynieść karmę, koc, żwirek albo zabawkę dla zwierzaka, a w zamian można zgarnąć nową książkę do swojej domowej kolekcji. Zbiórka odbędzie się w filiach, których listę znajdziecie na krakow.pl. Warto zgarnąć świetną lekturę.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska to jest magazyn reporterów z Krakowa. Jego historia sięga XIV wieku i znalazł się w rankingu 100 najlepszych rodzajów pieczywa na świecie. Mowa o chlebie prądnickim, który w zestawieniu zajął 47 miejsce. Tym krakowskim przysmakiem dawniej zajadali się królowie, a w XX wieku spopularyzował go nieżyjący już piekarz Antoni Madej. Według oryginalnej receptury chleb robi się z mąki żytniej, a bochenek powinien długo zachowywać świeżość.
2: Marcin Gadocha, jestem doktorem w Instytucie Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Chleb prądnicki jest już od stuleci znany mieszkańcom Krakowa. Pierwsze wzmianki źródłowe są już z XIV wieku, wtedy kiedy mamy już konkretną informację o tym, że na prądniku byli piekarze. Natomiast o samym chlebie prądnickim wiemy już z dokumentu, który wystawił nam biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec i jest informacja, że piekarze z właśnie prądnika muszą dostarczać 2 bochny chleba każdego roku. Kolejne wzmianki pojawiają się w taksach wojewodzińskich, gdzie są wyznaczone ceny na ten chleb prądnicki i wiemy, że piekarze z prądnika czasem legalnie, czasem nielegalnie dostarczali ten chleb do Krakowa. Dlaczego był taki popularny? Z kilku względów. Raz, był ogromny. Niektóre bochny mogły ważyć nawet i 12 kg. Dwa, tajemnicą była jego trwałość. On nie psuł się, nie pleśniał przez długi czas i wiemy, że był świetnym towarzyszem podróży. Mamy wspomnienie w książce Ambrożego Gąbrowskiego, który opowiada, jak kiedyś wybierał się w podróż do Wiednia. I raz z nim jechał pomocnik niejakiego Antoniego Grotthusa i on zabrał właśnie do Wiednia bochny wielkiego chleba prądnickiego i kiedy były przesiadki w czasie tej podróży, ludzie, którzy widzieli za granicą ten chleb, mówili, das ist Albert Brot, co można powiedzieć, ale to jest wielki chleb, to jest markowy chleb i ten chleb właśnie cieszył się taką wielką popularnością. Chleb był na tyle popularny, że wiemy, że był dostarczany także wcześniej na stół króla, ostatniego króla Polski, czyli na stół króla Stanisława Augusta. Natomiast w pewnym momencie ten chleb nam zaginął. Mamy dobrze poświadczone informacje jeszcze z XIX wieku, jednak w pewnym momencie nie ma tego chleba.
3: To jak to się stało, że ten chleb prądnicki niejako powrócił nam z powrotem do Krakowa?
2: No właśnie, to jest dziwna sprawa, bo tej wzmianki o tym, że on zaginął, mamy od samych mieszkańców prądnika. W jednym z raportów już w wieku XX dyrektor szkoły na Czerwonym Prądniku wspomniał, że z niewiadomych powodów produkcja tego chleba zniknęła. No wiemy, że gdzieś na pewno był pokątnie wypiekany wśród mieszkańców, natomiast nie był dostarczany już do miasta, a przedtem w XIX wieku ławy piekarskie, gdzie można było ten chleb prądnicki kupić, był lokowany vis-a-vis Teatru Słowackiego, także to było ważne miejsce dla Krakowian i później już tego chleba nie można było kupić. Mamy wspomnienia już po 1945 roku prezesa placu na chleparzu i wspomniał, że tam czasem się pojawiał ten chleb prądnicki. I dopiero tak naprawdę pod koniec XX wieku świętej pamięci pan Antoni Madej rozpoczął podróże po Polsce. Odwiedził m.in. Muzeum Chleba w Radziąkowie. Miał też wyprawy na prądnik. Czytał dosyć dużo i udało się tutaj odtworzyć tą recepturę chleba prądnickiego i chleb prądnicki na nowo zagościł na stołach Krakowian.
3: Czy wie pan, czym był, czym jest chleb prądnicki?
4: Nie. To znaczy z nazwy, ale nie próbowałem. Nie znam tego smaku.
5: Słyszałam. Od czasu do czasu kupowałam na placu na nowym chlebarzu.
3: A pani?
6: Nie słyszałam o takim chlebie.
3: Czym się charakteryzuje ten chleb prądnicki?
6: Ja w smaku bardzo dobry, naturalne wszystko, ale więcej nie pani nie powiem, bo tak rzadko raczej, bo tam
7: ale
6: rzadko bywam.
7: To było gdzieś takie kupione od kogoś.
6: Tak, to było na chlebarzu, na tych takich sztandach, takich to się kupuje.
7: A wiecie co, na placu jest taki sklep teraz, nie wiem co tam było. Różnych chlebów tam jest, ciast i to widać, że to takie pieczone w domu.
3: Chleb prądnicki znalazł się na 47. miejscu w rankingu najlepszych 100 chlebów świata.
7: No to cudownie.
3: No właśnie, co panie o tym myślą? To jest nobilitacja dla naszego miasta i dla naszej tradycji?
6: Na pewno w sumie, bo jakby nie było, to jest trochę czasu.
7: No i jak najbardziej.
4: No myślę, że chyba w jakimś sensie tak, ale nie wiem, to trzeba jakieś znaczenie chyba takie, co by przybliżyło nasze miasto, nie wiem, popularności czy jakiejś innej formie.
3: Może tutaj ta kuchnia krakowska będzie bardziej popularna i Kraków dzięki temu?
4: Może, no. można próbować i nawet chyba trzeba coś robić w tym kierunku, żeby było jeszcze bardziej chętnie odwiedzane miasto nasze.
3: Mówił pan o tym, że chleb prądnicki był niezwykle trwały, był niezwykle duży. Też znalazłam taką wzmiankę, że najlepszy był nie w dzień pieczenia, ale w dzień po upieczeniu.
2: Dokładnie tak. On musiał jeszcze dojrzeć, jeszcze te 24 godziny co najmniej. Ale tak naprawdę, ja opowiem taką może anegdotkę śmieszną trochę, kiedy też jako historyk jestem zawsze trochę sceptyczny do pewnych informacji. Jedno z pierwszych moich spotkań z panem Antonim Madejem w jego piekarni na Kazimierzu zakończyło się właśnie podarunkiem chleba prądzkiego. Mówi: panie Marcinie, niech pan weźmie ten chleb i zrobi pan test. Na miesiąc niego pan włoży do bawełnianej, lnianej szmatki, ściereczki, woreczka i zobaczy pan, co się stanie. No, sceptyczny tego podszedłem, ale posłuchałem pana Antoniego. Nie otwierałem tego chleba przez cały miesiąc i po miesiącu, jak zobaczyłem, co się stało z tym chlebem, nie spleśniał, nic się z nim złego nie stało. Oczywiście stracił trochę wilgotności. No i dzwonię do pana Antoniego, mówię: panie Antoni, no jest, nic się nie stało. A teraz, panie Marcinie, bierze pan piekarnik, otwiera pan piekarnik, 180 stopni na chwilkę podgrzać, chleb do tego piekarnika, obok miseczka z wodą, zobaczy pan, co będzie. No i zobaczyłem, że ten chleb wrócił do prawie swojego pierwotnego stanu, także ten chleb naprawdę dobrze wypiekany. Gdzie była tajemnica tego chleba prądnickiego? Przede wszystkim była w recepturze. Musiała być dobrej jakości mąka żytnia i to, co się może dla nas dzisiaj wydać trochę takie niezwykłe, do tego chleba trzeba było dodać ziemniaki. To ziemniaki trzymały wilgoć i też te proporcje, które pan Antoni odtworzył, dawały to, że ten chleb przez długi czas był smaczny, nic mu się nie działo i tak naprawdę, tak pani wspomniała, dobry był tak naprawdę. Im dalej, tym był lepszy.
3: Czy my taki chleb prądnicki możemy gdzieś w Krakowie skosztować, kupić? Czy to już po śmierci pana Antoniego Madeja no nie jest już tak popularne i takich miejsc po prostu nie ma?
2: Mogę to powiedzieć z własnych jakichś doświadczeń, to już nie jest to samo. Kiedy pan Antoni odszedł już z tego świata, to wiem, że ta receptura została przekazana jednej z piekarni krakowskich. Natomiast czy to jest ten sam chleb, który w serce wkładał pan Antoni? Nie wiem, bo obiecałem sobie, że już nie będę jadł chleba prądnickiego, jak nie ma pana Antoniego, bo to był jedyny chleb, tak, od niego.
3: A w takim razie jak ten chleb prądnicki smakuje, skoro miał pan ten zaszczyt niejako skosztować tego chleba prądnickiego prawdziwego, oryginalnego, to jak on smakuje?
2: Trudno powiedzieć to, jak bo każdy z nas miał tutaj swoje jakieś odczucia. Mi przypominał to czasy dzieciństwa. Czasy dzieciństwa, kiedy właśnie jeszcze jako małe dziecko jeździłem do rodziny na wieś i właśnie ten zapach i ten smak takiego chleba wiejskiego, świeżo wypieczonego, ale też właśnie tutaj pachnącego tą naturalnością, bez żadnych ulepszaczy, na prawdziwym zakwasie, to też, a właśnie tajemnica, no pan Antoni sam miał zakwas, on go sam utrzymywał, on go sam cały czas tutaj podtrzymywał, także on już miał no, kilkanaście lat ten zakwas, tak więc nie wiem, czy ten zakwas także poszedł w ręce tej nowej piekarni, natomiast tu też była tajemnica, bo zakwas to jest podstawa dobrego pieczywa. Także dla mnie smak chleba prądnickiego pana Antoniego był smakiem dzieciństwa.
3: Faktycznie chleb prądnicki znalazł się w tym rankingu 100 najlepszych chlebów na świecie, 47 miejsce. Co to oznacza dla Krakowa i czy to może być taki przyczynek do tego, żeby ten chleb prądnicki troszkę nam na ten rynek krakowski i nie tylko krakowski powrócił?
2: Ja myślę, że to jest ogromna nobilitacja dla samego miasta i mam nadzieję, że miasto wykorzysta tutaj ten prezent, bo myślę, że w kulinariach w jedzeniu jest potęga w kontekście promocji miasta, bo zabytki już się trochę, mówiąc kolokwialnie, przejadły. Natomiast pieczywo, chleb i inne dobra związane z jedzeniem są taką dużą możliwością promocji miasta. I ja mam nadzieję, że gdzieś ten chleb bardziej tutaj zagości w naszych myślach w kontekście chleba takiego prawdziwego. Nie chleba, który gdzieś był w zamrażarce pół roku albo rok. Gdzieś jest ładnie pachnący w dużych sklepach. On ładnie pachnie, ale wartości żadnych nie ma. Tak więc mam nadzieję, że ta informacja, o której pani mówi, ona gdzieś w tej tłumie różnych informacji przebije się i może to będzie właśnie możliwość powrotu do korzeni, do dobrych chlebów. A jeszcze takich mamy całkiem sporo w Krakowie.
3: Bo to nie tylko chleb prądnicki, ale też inne przysmaki krakowskie. No wiadomo, mamy obwarzanki krakowskie. Tych przysmaków krakowskich jest trochę, czyli jest co poznawać i smakować.
2: Myślę, że tak. Kraków ma wiele takich smaków, które warto odkrywać. Z tym, że widzę taką tendencję, że powstają różnego rodzaju wariacje w kontekście tutaj różnych smaków, różnych potraw i powinniśmy się trzymać tradycji, no bo jeżeli coś przetrwało przez kilkaset lat i miało się dobrze, to po co to modyfikować? Także obważanek jest. I jak widzę czasem jakieś takie modyfikacje dziwne tego obważanka, to tak mi jest trochę przykro, że gdzieś tą tradycję, gdzieś odcinamy się od tej tradycji, a chyba nie warto. Może utrzymajmy tą recepturę obważanka, taka jaka ona jest i on powinien być wyrabiany ręcznie, a nie musi to robić maszyna. Utrzymajmy recepturę naszej maczanki krakowskiej, tego pierwszego fast foodu, prababki, jak niektórzy mówią, hamburgera i ona nie musi być wcale wegetariańska, bo ona może się nie nazywać maczanką, tylko może być nazywać trochę inaczej, ale trzymajmy się tych receptur dawnych, tych naszych tradycyjnych, a smaków krakowskich mamy bardzo dużo. O, ze słodkości. Małdrzyki. Ja myślę, że jakbyśmy zapytali w sądzie mieszkańców Krakowa, czym były małdrzyki, no to myślę, że mało osób by powiedziało, że to jest dobry placuszek na serze. Słodki oczywiście. Jakbyśmy zapytali o zupę kminkową, kto ją ostatnio jadł, no pewnie nikt, bo gdzieś te smaki dawne odeszły, albo pasta Lip Tower, tak więc to my mamy dużo rzeczy związanych z kuchnią krakowską, z kuchnią galicyjską, ale gdzieś czasem o nich zapominamy.
1: W 2005 roku chleb prądnicki został wpisany na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w 2011 roku na Listę Produktów Chronionych Unii Europejskiej. Materiał o tym krakowskim przysmaku przygotowała Ula Bieniania-Syczyńska. Zbroje, miecze, topory i strzelby. Niemal 1000 takich eksponatów możecie zobaczyć na wystawie Broń i Barwa w Arsenale Muzeum Narodowego w Krakowie. To podróż przez historię dawnego oręża od średniowiecza do połowy XIX wieku i kolejny odcinek w naszym specjalnym eskowym cyklu o wystawach stałych w krakowskich muzeach.
3: To najpierw o samym miejscu. Gdzie my jesteśmy dzisiaj?
8: Miejsce troszkę ukryte, aczkolwiek dobrze widoczne, ale ukryte pod takim kątem ekspozycyjnym. Michał Dziewulski, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, kurator wystawy Broń i Barwa w Arsenale. Bo trzeba wiedzieć, w którą basztę i gdzie wejść. Troszkę szkoda, a z drugiej strony chyba najpiękniejsze miejsce w Krakowie, turystycznie, bo to jest ten jedyny zachowany fragment murów krakowskich, rozciągnięty pomiędzy basztami. W sąsiedztwie, w zasadzie w sąsiedztwie Bramy Floriańskiej, wejście do dawnego budynku Arsenału Krakowskiego. Jest to dawny arsenał miejski, dlatego że mamy w Krakowie to szczęście, że mamy dwa arsenały, drugi królewski jest pod Wawelem i ten budynek datujemy na połowę wieku XVI. W wieku XIX potem był jeszcze przebudowany, ale wystawa, o której będziemy dzisiaj mówić, mieści się w tej najbardziej historycznej części tego budynku, tu, gdzie kiedyś cechy i miasto przechowywało swoją broń po to, żeby miasta bronić, czyli parterowa część przyklejonego z jednej strony do plant, a z drugiej strony do właśnie starego miasta, budynku arsenału.
3: Czyli w zasadzie to dziedzictwo krakowskie czuć już od samego wejścia.
8: Tak. I myślę, że to nie tylko dla tych, którzy znają historię, bo to miejsce jest dosłownie magnesem. Nie tylko ze względu na najbliższe sąsiedztwo z Muzeum Czartoryskich, które przyciąga miliony zainteresowanych rokrocznie, ale właśnie ze względu na ten swój urok, bo to jest miejsce zupełnie niezwykłe, z tymi kamieniczkami, z tymi basztami, z murami. Wszystkie instagramerki tutaj przez całe lato grasują z telefonami, robią zdjęcia i portfolia, dlatego że to jest po prostu miejsce niezwykle fotogeniczne i to jest, można powiedzieć, także taka presja miejsca dla nas, twórców wystawy, żeby po wejściu nie było rozczarowania, że mamy coś gorszego. Nie. Szczęśliwie udało nam się wpasować, zarówno historycznie, jak i wizualnie z naszą propozycją i myślę, że dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że mamy najpiękniejszą wystawę tego typu, pokazującą dawne uzbrojenie, dawny oręż, kulturę dawnej Rzeczpospolitej, chyba w całej Polsce, jak nie nawet w Europie.
3: To jest stosunkowo nowa wystawa, no bo otwarcie tej wystawy było bodajże w 2023 roku, z tego co pamiętam. Co zobaczymy?
8: Zacznijmy może od takich podstawowych faktów, że jest to kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie, kolekcja dawnej broni i barwy, jak mówi sam tytuł, czyli generalnie skupiająca się na dawnym uzbrojeniu od średniowiecza do mniej więcej połowy wieku XIX. Ale żeby tych faktów było troszkę tak więcej i usadowić Państwa jakby w takiej przestrzeni kulturalnej, to musimy powiedzieć, że jest to kolekcja, która zalicza się do jednej z największych tego typu w Polsce. Wyprzedza nas jedynie Muzeum Wojska w Warszawie. I spośród muzeów nie ma drugiej kolekcji, która by ilością i jakością dorównywała tej kolekcji. A razem z Muzeum Czartoryskich i z tamtejszą zbrojownią, jest to najpiękniejszy, najbardziej efektowny, a także najcenniejszy pod kątem historycznym i pamiątek historycznych zbiór dawnego uzbrojenia. Ale równocześnie muszę powiedzieć jedną rzecz, dlatego że przez te ostatnie półtora roku przekonałem się, że wiele osób, na przykład zwiedzając Kraków, twierdzi, że broni barwa, a broń mnie to nie interesuje. Tytuł jest faktycznie troszkę taki zwodniczy, ale on wywodzi się jakby z naszej tradycji krakowskiej, gdzie od kilkudziesięciu lat mieści się ważny ośrodek bronioznawczy, czyli skupiający naukowców badających dawne, ale także współczesne uzbrojenie. I chodziło o to, żeby troszkę tej tradycji zachować. Ale sama wystawa jest, to mówię jako z pełną odpowiedzialnością, jako kurator odpowiedzialny za kolekcję dawnej broni, zrobiona dla, przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy bronią się nie interesują. I nie mówię tylko i wyłącznie o takim aspekcie wizualnym, o którym jeszcze dzisiaj sobie troszkę powiemy, bo wystawa na każdym robi wrażenie, jak tylko wejdzie, ale przede wszystkim pod kątem właśnie scenariusza, sposobu ułożenia obiektów, a nawet doboru ich i sposobu połączenia pewnych elementów, który sprawia, że jeżeli ktoś by chciał tak naprawdę poznać tą wystawę tak lepiej, kupi sobie przewodnik, albo sobie wykupi audioprzewodnik, albo zagłębi się w nasze opisy, to nagle okaże się, że jest to opowieść o po prostu kulturze, o tym, jakie miejsce broń miała w naszych różnego rodzaju, można powiedzieć, takich rytuałach codziennych, religijnych, ceremonialnych, czyli w zasadzie mówimy o wszystkim w kontekście broni, tylko nie o jej jakby zastosowaniu, ani nie o bitwach i nie o historii wojskowości.
3: Broń, owszem, no nasze pierwsze skojarzenie, no to właśnie obrona, walka, a tutaj wydaje się, że pokazujecie to w zupełnie innym spektrum i takim dość monumentalnym, bo stojąc teraz w pierwszej sali, no już od razu rzuca nam się w oko na środku tutaj ta gablota z końmi, tu ta tablica, no z różnego rodzaju bronią. Ja sama nie jestem w stanie chyba nazwać wszystkich tutaj tych elementów, no ale faktycznie to, że to jest wszystko takie przeszklone, oświetlone, dostępne wydaje się i nie takie trudne, jakby się mogło wydawać.
8: Bardzo ładnie to pani scharakteryzowała, a równocześnie otworzyliśmy bardzo wiele wątków, które musimy chyba dla naszych słuchaczy troszkę poszerzyć. Przede wszystkim monumentalna. To jest w ogóle dla nas nawet zaskoczenie, dlatego że sala w Arsenale jest generalnie niewielką salą. Ale dzięki wspaniałej aranżacji Anny Wisz tą salę optycznie udało się powiększyć i zmieścić taką ilość obiektów, bo jest ich tu prawie 1000, że one nie przytłaczają. To jest pełna swoboda. Równocześnie oczywiście są to nowoczesne gabloty z fantastycznym oświetleniem. Nigdy jeszcze nasza kolekcja broni nie była pokazywana w taki sposób. I to jest istotne, dlatego że to, co pokazujemy, to są praktycznie dzieła sztuki, dzieła rzemiosła. One dopiero właśnie teraz w tym wspaniałym świetle, te złota, te srebra, nielowania, inkrustacje, kameryzacje, wspaniałe techniki zdobnicze, one mogą brzmieć troszkę dziwnie i obco dla niektórych osób, ale proszę wierzyć, nie musicie Państwo znać tych terminów, żeby przyjść i po prostu podziwiać w detalach to, co Państwu prezentujemy. Ta monumentalność jest, wydaje mi się, zasługą, to o czym Pani wspomniała, wspaniałego orszaku konnego, pełnowymiarowych, realistycznie wyglądających koni, których wykonanie stanowiło olbrzymie wyzwanie. Są one, zabrzmi to troszkę tak, można powiedzieć, umniejszająco, że to są wydruki 3D. One są ufryzowane na barokowy wzór, czyli tak jak fryzowano konie w XVII-XVIII wieku, kiedy brały udział w wielkich paradach. Są wspaniale pomalowane, więc wyglądają w zasadzie na prawdziwe.
3: I w zasadzie są w ciągłym ruchu, bo to też jest dynamiczna ekspozycja.
8: Tak, bardzo dynamiczna, ale już nawet w niej, jeżeli oczywiście Państwo usłyszą, że co ona prezentuje? Wspaniały orszak husarski. Oj, znowu ta husaria. Ale właśnie my pokazujemy husarię w zupełnie inny sposób niż wszystkie inne muzea, zwłaszcza te muzea wojskowe, gdzie jest tendencja, żeby pokazać najlepiej husarię atakującą, najlepiej stworzonych Turków. Nie, my pokazujemy husarię taką, jaka najbardziej została zapamiętana, jaka najmocniej utkwiła w pamięci naszej takiej, można powiedzieć, społecznej, historycznej, czyli właśnie paradnej. Ze wspaniałymi piórami, ze wspaniałymi skrzydłami, ze wspaniałym złoconym uzbrojeniem. Taka, która miała w zasadzie wymiar propagandowy, nawet czy dla hetmanów, czy w czasie wjazdów królewskich do miast, a która później stała się takim elementem, można powiedzieć, pokrzepiającym w XIX wieku. Ale to jest właśnie źródło. I my o tych źródłach tutaj, jak mówiłem, że wystawa jest bardziej o kulturze niż o historii wojskowości, to jest jeden z takich elementów, gdzie pokazując tą husarię, pokazujemy, w jaki sposób ta nasza świadomość historyczna później została ukształtowana. Jakby w jaki sposób te kalki, które widzimy w naszej wyobraźni, potem dzięki także malarstwu i filmom i innym mediom, w jaki sposób to się wszystko rodziło. Ale równocześnie oczywiście staramy się tutaj być bardzo rzetelni, dlatego że bardzo duży wysiłek poszedł tutaj na taki element rekonstrukcyjny na podstawie ikonografii dawnej, gdzie staraliśmy się w miarę możliwości zarówno właśnie wygląd koni, jak i wygląd jeźdźców i tego, co te konie na sobie mają, odtworzyć.
3: Za nami też ciekawy wygląd tych właśnie różnych elementów, bo widzimy tutaj strzelby, jakieś szable, jakieś topory, więc tutaj no, całe to spektrum oręża, którym dysponowali nasi wojarze polscy.
8: I nasi, i nie nasi. Od razu powiem tak, to co oglądamy właśnie, co jest pięknie rozłożone wachlarzowato na jednej ze ścian, ma także różne odpowiedniki w sali, to są tak zwane panoplia, czyli dekoracyjnie ułożona broń. To jest taki element, można powiedzieć, charakterystyczny dla muzeów XIX-wiecznych. Specjalnie do niego nawiązujemy ze względu na najbliższe sąsiedztwo Muzeum Czartoryskich, z którym wchodzimy troszkę w polemikę, jeżeli chodzi o to muzealnictwo polskie. Ale to panoplium, o którym tutaj rozmawiamy, można powiedzieć, wieńczy ten orszak husarski, dlatego że otacza ono karacenę, która według tradycji miała należeć do hetmana Stanisława Jabłonowskiego, jednego z wodzów polskich, między innymi w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku. No i znowu, jeżeli słuchacze teraz pomyślą, o, pewnie kalki historyczne, tu jakieś powstanie, tu znowu Wiedeń, ile razy można mówić o tym samym? To powiem tak. Ta broń, która go otacza, jest bronią turecką, z różnych wieków, jest niezwykle atrakcyjna, przede wszystkim są to pięknie zdobione przedmioty, mają więc taki, można powiedzieć, charakter symboliczny, trofealny. I w bitwie, o bitwie o Wiednie mówimy tutaj w każdym kontekście, tylko nie w kontekście polityczno-strategiczno-wojskowym. Mówimy przede wszystkim o tym, jaki ona miała wpływ na kulturę nawet w całej Europie. W jaki sposób te wspaniałe zdobycze w niezwykłych ilościach zainspirowały później w XVIII wieku zarówno kolekcjonerów, jak i powstanie pewnych gałęzi muzealnictwa, ale także przede wszystkim modę na turecczyznę, jak przebierano się za Turków, jak tworzono oddziały, które wyglądały jak tureckie. I to zarówno w Polsce, jak i w Dreźnie, jak i na innych dworach. W jaki sposób tworzyła się legenda tej bitwy, nie tylko w Polsce, znowu podkreślam, gdzie każda pamiątka turecka w domu oczywiście urastała do tej pamiątki po dziadku z bitwy pod Wiedniem. Ten proces mitologizacyjny, tak to nazwijmy troszkę bardziej profesjonalnie, jest jednym z wielu, o którym mówimy, bo same skrzydła husarskie już tutaj to jest temat rzeka, prawda, w jaki sposób one się w ogóle znalazły, nazwijmy to w cudzysłowie, na plecach husarzy, bo początkowo nie były na plecach. I tych elementów takich, które jakby kształtują naszą świadomość historyczną, czy naszą pamięć historyczną, jest tutaj bardzo, bardzo wiele. My o nich opowiadamy w sposób zupełnie zaskakujący, bo właśnie przez pryzmat uzbrojenia. A dlaczego przez pryzmat uzbrojenia? Tutaj być może nie zdajemy sobie sprawy. Ono oczywiście jest, powiem tak, bardzo atrakcyjne wizualnie. Wiele osób przychodzi, żeby pooglądać takie rzeczy, no bo nie znają się, powiedzmy, na sztuce, albo ile razy można oglądać jakieś obrazy, a tu są jakieś, prawda, rzeczy, które no, do czegoś służyły, mają ciekawy wygląd, więc widzimy takie tendencje wśród zwiedzających, że no, to jest taki czasami magnes. To nie tylko w Polsce, ale także na świecie właśnie muzea broni, jeżeli są atrakcyjne, no to przyciągają uwagę. Ale ja zwracam uwagę na wystawie na jeden niezwykły ważny aspekt. Już tutaj nasz taki, można powiedzieć, bardzo polski. Że ta broń bardzo często w XIX wieku, kiedy rozpoczęło się to takie profesjonalne, można powiedzieć, czy jeszcze półprofesjonalne kolekcjonerstwo tego typu przedmiotów, było bardzo często wiązane z różnymi postaciami historycznymi. Tu oczywiście prym wiodła Izabela Czartoryska, ale nie była jedyna. I to jakby spowodowało dwie rzeczy. Pierwszą to jest to, że broń nabrała niezwykłej cechy emocjonalnej. Dlatego, że nagle zrozumiano w XIX wieku, że jest ona tym takim bezpośrednim przekaźnikiem pomiędzy przeszłością, wielkimi wydarzeniami historycznymi, głównie bitwami i postaciami, które jakby tworzyły tą historię, a naszą dzisiejszą teraźniejszością, tak? Bo to są te przedmioty, za pomocą których tą historię kreowano. I ten wymiar sentymentalny spowodował, że dlatego jest tak dużo pamiątek militarnych zarówno w Muzeum Czartoryskich, jak i właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie, które skupiały się na poszukiwaniu pamiątek narodowych po postaciach różnych. Ale niestety bardzo często fantazja, czy też ta miłość ojczyźniana naszych przodków powodowała, że często przypisywano te przedmioty bez żadnych dowodów. No, jeżeli rodzina podarowywała jakiś buzdygan i mówiła, że to jest po tym czy po innym hetmanie czy rotmistrzu, to przyjmowano to z pełną wiarą i z pełnym przekonaniem, co spowodowało, że dzisiaj mamy bardzo wiele przedmiotów, które są, tak jak wspominałem, na przykład o karacenie według tradycji po jakiejś osobie, ale nie mamy na to żadnych dowodów. A czasami wręcz dekoracja takiego przedmiotu czy inne elementy wskazują na to, że jest nawet późniejszy niż ta osoba i nie za bardzo jest możliwość, żeby ona mogła ją nosić. Ale to jest fascynujący temat, który my tutaj poruszamy, więc jeżeli ktoś by chciał zgłębić tą tematykę i po obejrzeniu Muzeum Czartoryskich albo przed, bo można tę wystawę obejrzeć razem, zobaczyć, jak nowoczesne muzealnictwo polemizuje z tym XIX-wiecznym muzealnictwem, no to to jest właśnie miejsce dla takich, którzy lubią takie tematy zgłębiać.
3: Przejdźmy sobie na chwilkę dalej do tych kolejnych sal, bo tutaj też możemy zobaczyć i jakiś ubiór i oczywiście elementy znowuż konne. Co tutaj w tej drugiej sali mamy?
8: W zasadzie to jesteśmy w jednej sali. Ona, ta długa kiszka, można powiedzieć, bo tak trzeba by opisać salę w Arsenale, została tak sprytnie zaaranżowana, że mamy wrażenie, jakbyśmy przechodzili do kolejnego pomieszczenia. No, to jest pomieszczenie pełne skarbów. Ono jest mniejsze od tej poprzedniej sali, która robiła wrażenie tym orszakiem konnym. Tutaj mamy więcej takich precjozów, które można podziwiać. Mówimy generalnie o czasach saskich. No i tu znowu zaskoczenie, dlatego że najważniejszym obiektem na wystawie, a równocześnie mówiącym o tym, że to nie jest właśnie tylko i wystawa, tylko i wyłącznie o broni, dawnym uzbrojeniu, jest tapiseria, czyli wielka tkanina zdobiąca kiedyś ściany pałaców i zamków. Tapiseria Przegląd wojsk pod zabudowę. Ona jest istotna, dlatego że jest to największa tapiseria, jaka kiedykolwiek powstała na ziemiach Rzeczpospolitej, a równocześnie przez wielu historyków sztuki uważana za jedną z najpiękniejszych, jaka powstała na ziemiach polskich, ale ma także znaczenie historyczne i ikonograficzne. Przedstawia Michała Kazimierza Radziwiłła na wspaniałym rumaku, a za nim rozciąga się pochód wojsk litewskich prezentujących się przed królem Augustem III. To jest istotne dlatego, że jej towarzyszą pewne odkrycia, tak jak mówiliśmy o Wiedniu, jakie to ma znaczenie kulturalne, to właśnie tutaj Michał Kazimierz Radziwiłł 60 lat po bitwie nawiązuje do niej, prezentując pamiątki zdobyte przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i samemu prezentując się narzędzie końskim, które został zdobyty przez Jana III na Wezyrze pod Wiedniem, starając się uzasadnić swoją postać jako właśnie prawowitego spadkobiercy wspaniałych sukcesów króla Jana III. Także ten Wiedeń rezonuje tutaj i on jest widoczny w takich różnych przedmiotach. Ja myślę, że to, co w tej sali jest także istotne, to, że po raz pierwszy mówimy o barwie, która jest zaszyta w tytule. Co to jest ta barwa? No, nam się dzisiaj kojarzy jednoznacznie, no, kolory jakieś. I tu jest bardzo blisko, dlatego że generalnie w dawnej Rzeczpospolitej za barwę uważano wszystko to, co żołnierz na sobie nosi. I kolory były oczywiście ważne. Jak spojrzymy na stare ilustracje, stare malarstwo, no to to wojsko jest niezwykle kolorowe i szykowne. I to samo działo się w Polsce i mundurów niestety z tego okresu mamy bardzo niewiele. Tym najstarszym zachowanym, a możliwym do obejrzenia u nas jest mundur dopiero z roku 1770, z okresu Konfederacji Barskiej, ale mówimy o nim, o tej barwie właśnie za pomocą na przykład malarstwa. I tu znowu rola Michała Kazimierza Radziwiłła, o którym przed chwilą wspomniałem, bo to on był tym autorem pierwszych regulaminów, które ustalały taką barwę wojsk polskich, która, uwaga, zaskakująco, była granatowo-karmazynowa. To są prawdziwe narodowe barwy munduru polskiego i on się bardzo długo jeszcze przez wiele lat utrzymywał. W tej sali jednak mówimy także o takich pamiątkach, można powiedzieć, już niezwiązanych bezpośrednio z naszą historią. Mówimy o dworze w Dreźnie, pokazujemy kilka niezwykłych eksponatów, które związane są bezpośrednio z dworem z Drezna. I tu znowu na przykład zaskoczenie. Możecie Państwo podejść do gabloty i z pewnością uwagę przykuje broń, która posiada niezwykle rozszerzoną końcówkę lufy. I jak powiem, że jest to granatnik, no to wydaje się, że przeznaczenie jest jednoznaczne do wystrzeliwania granatów. Ale ta pięknie zdobiona złotem inkrustacją broń służyła owszem do wystrzeliwania, ale fajerwerków w czasie zabaw dworskich. Więc jak widać, no, nie wszystko, co wygląda jak broń, jest faktycznie bronią i wiele z tych eksponatów, które tutaj pokazujemy, ma po prostu charakter paradny albo taki festynowy, albo no, służyło jako głównie pamiątki później rodowe i dzięki temu przetrwały. Niemniej jednak ta broń saska prowadzi do takiego, można powiedzieć, dosyć skromnego, aczkolwiek bogatego w obiekty aneksu, gdzie polecam odkryć jeszcze jedną rzecz. Mówię zawsze wszystkim, że ta wystawa jest do odkrywania. Nie tylko, żeby oglądać i próbować dostrzec szczegóły, które są w gablotach, ale także w szufladach. Dlatego, że mamy poukrywane różnego rodzaju przedmioty, bardzo egzotyczne czasami. nami i w tym aneksie mówimy m.in. o na przykład kolekcjonerstwie XIX-wiecznym i jego fascynacji Bliskim i Dalekim Wschodem.
3: Czyli każdy sobie może przyjść i taką szufladę odkryć.
8: Oczywiście, bo to jest właśnie do odkrywania. Oczywiście mamy tu pewną selekcję przedmiotów, ale no, one są naprawdę niezwykłe. No, otworzyłem akurat szufladę poświęconą Dalekiemu Wschodowi. Myślę, że na taką uwagę przykuje po pierwsze niezwykle dziwna, długa broń biała z rozwidloną, zawiniętą w esowate jakieś takie rogi głownią oraz przepiękny złoty sztylet z taką dziwną maską, ni to misia, ni to jakiegoś potwora.
3: Taką orientalną
8: właśnie. Bardzo orientalną, przedstawiającego jednego z bożków malajskich, a sztylet sam, można powiedzieć, służył do ceremonialnych tańców na wyspie Bali w tym przypadku.
3: No to faktycznie arsenał jest pełny różnych zakamarków, mimo że ma niewielką przestrzeń, ale tych odkryć tutaj możemy doświadczać. To tak najprościej mówiąc, dlaczego warto do Was przyjść?
8: Dlatego, że w Krakowie w tej chwili nie ma lepszej wystawy i mówię to już po tych nagrodach, które dostaliśmy właśnie za tą aranżację i za scenariusz, gdzie można podziwiać dawne uzbrojenie, a równocześnie najlepszą kolekcję dawnej broni w Polsce.
1: Na spacer po zakamarkach arsenału zabrała Was nasza reporterka Ula Pieniania-Syczyńska. I to już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.